0: Na Ukrainie. W siedzibie ONZ będą przedstawiciele zarówno Rosji, jak i Iranu.
1: Komisja Europejska apeluje do Polski i 9 innych krajów Unii Europejskiej o ratyfikację umowy handlowej z Kanadą CETA. Porozumienie jest tymczasowo stosowane od 2017 roku, ale wciąż nie uzyskało pełnej ratyfikacji. Tymczasem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała Kanadzie status pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. 1/3 państw Unii nadal nie zatwierdziła jednak kluczowej umowy handlowej z Ottawą. Co konkretnie mówi Komisja Europejska, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Rzecznik komisji Gilles Olof powiedział, że w rozmowach z państwami członkowskimi Bruksela zdecydowanie zachęca do kontynuowania i zakończenia wewnętrznych procedur. Mogę potwierdzić, że pełne wejście w życie umowy z Kanadą jest dla komisji priorytetem. Z drugiej strony rzecznik przyznał, że ratyfikacja leży w kompetencjach państw członkowskich. Komisja argumentuje jednak pozytywnymi efektami umowy. Po 9 latach tymczasowego stosowania handel towarami między Unią a Kanadą wzrósł o ponad 75%, a handel usługami zwiększył się jeszcze bardziej.
1: 2 minuty po 2 to są fakty w RMF FM. Mazurskie jeziora wciąż pełne żeglarzy mimo zakończenia wakacji. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego informują, że choć ruch na wodzie jest mniejszy, liczba interwencji pozostaje wysoka. Niestety nie wszystkie akcje kończą się szczęśliwie. W tym tygodniu na szlaku wodnym utonęło 2 65-latków.
3: Troszeczkę mniejszy ruch, ale to nie oznacza, że nam było pracy, a najlepszym tego przykładem może być noc z wtorku na środę, czyli z 15 na 16 września, gdzie mieliśmy 2 bardzo poważne interwencje. Pierwsza, jezioro Tałty, południowa część szlaku Wielkich Jezior, przed godziną 23 zgłoszenie mężczyzna wyjęty spod wody. Drugie zgłoszenie po godzinie 4 już we środę rano, jezioro Święcajty, tutaj mężczyzna wpadł do wody z pomostu.
1: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka i apelował niezmiennie o rozwagę nad wodzie.
4: To także są fakty.
1: Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej odbywają się w ten weekend w Poznaniu. Kolekcjonerzy znaczków pocztowych z całego kraju prezentują tam swoje zbiory skupiające się wokół wybranego tematu. Liczy się rzadkość posiadanych znaczków, data ich wystawienia oraz podejście do prezentowanego tematu.
5: No bo na przykład są takie eksponaty jak mosty i tu jest samolot pokazany. No bo to z kolei jest most lotniczy, tak, pomiędzy dwoma punktami. No więc te skojarzenia dodatkowe powodują to zaciekawienie u sędziów, że jednak ten filatelista nie ma takiego ograniczonego myślenia, że tylko wszędzie, gdzie widzi mostek, kładkę, to tylko to zbiera, ale również te poszerzone, tak? Na przykład są takie znaczki z Wietnamu, gdzie powiedzmy Wietkong przechodzi po łańcuchach, na przykład na drugą stronę rzeki, czy na linach, takie mosty linowe sobie robił, no więc to też już nie jest typowy most.
1: Mówi Henryk Monkos z Polskiego Związku Filatelistów. Wydarzenie potrwa jeszcze dzisiaj. Przed nami teraz druga część programu Sprawdzam. Amerykanie biorą w tej chwili pod uwagę 2 lokalizacje stałej bazy sił USA w Polsce, ujawnił w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. O szczegóły dopytywał Krzysztof Ziemiec. Posłuchajmy.
6: Panie ministrze, stała baza. Kiedy poznamy szczegóły? Pan wczoraj też chyba uczestniczył w takim spotkaniu między ministrem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, prawda, generałem Kukułem, prezydentem. Jakie szczegóły? Na dniach? Na godzinach? W ciągu godzin może?
7: Nie, ten proces postępuje. To znaczy... Pan minister Kośniak-Kamysz, wicepremier Kośniak-Kamysz został powołany uchwałą rządu na pełnomocnika do tego procesu. Jest wyznaczona też osoba, czyli minister Paweł Zalewski, który ma ten proces prowadzić z punktu widzenia negocjacyjnego. Mamy 10-11 września wizytę Williama Capellettiego, osoby odpowiedzialnej po stronie Stanów Zjednoczonych. Był też sekretarz Dinano. Nie może bezpośrednio związany z tworzeniem tej bazy, ale ta wizyta też w dużej mierze była bardzo istotna. Wiem, że William Capelletti widział potencjalne lokalizacje. Ta lokalizacja jeszcze nie jest wybrana.
6: Ile natomiast ich jest?
7: Natomiast
6: 2-3?
7: Tak myślę. Na pewno 2 są wybrane pod uwagę w tej chwili. Jeżeli będzie decyzja w tej sprawie, to zaczynamy proces. Ten komunikat Donalda Trumpa, który się pojawił 17 września, jest rzeczywiście dla nas bardzo ważny, ponieważ wysyła jasny sygnał do swojej administracji. Róbmy to. Na zewnątrz będziemy obecni w Polsce. Dla nas to jest bardzo istotne, bo obecność ta amerykańska to jest część naszej odporności, ale też i systemu odstraszania. Są Amerykanie, jesteśmy tu obecni. Jak atakujecie, musicie brać to pod uwagę. Natomiast też i data, 17 września. To było bardzo symboliczne. Co pokazuje też doskonałe relacje pomiędzy prezydentami. Wiemy doskonale, że w Stanach Zjednoczonych właściwie nic się nie odbywa bez woli i decyzji pana prezydenta. Ten komunikat na Truth Social ma swoją bardzo naprawdę silną
6: wczoraj
7: wymowę.
6: Prezydent Trump też właściwie potwierdził te ciepłe słowa wobec polskiego prezydenta. To ja zapytam, w jakim miejscu w takim razie jesteśmy? Kiedy ta decyzja może zapaść? W tym roku, w przyszłym?
7: Tu są procesy, które są rzeczywiście od siebie jednak zależne. Z Departamentu Wojny ja rozmawiałem przecież dwukrotnie już z sekretarzem Colbym. Dla nich najbardziej kluczowa jest kwestia zmiany obecności amerykańskich wojsk w Europie, ale też i na świecie. Czyli mają dwa równoległe projekty, które z siebie wynikają. Wiemy już, i to jest akurat dobra informacja dla nas, że jeżeli dojdzie do redukcji, o której już mówimy po raz kolejny to się pojawia w mediach, więc jest...
6: Amerykańskie telewizje, choćby NBC News, oficjalnie podała, mówiąc o rażącej redukcji.
7: Tak, ale to
6: poważne.
7: Ja przypominam, że parę miesięcy temu, zresztą to jest tak w okolicach tego, jak obejmowałem urząd, to tam był gdzieś maj, czerwiec, też to się gdzieś pojawiło, media amerykańskie podały, że będzie redukcja, potem mieliśmy 3 tygodnie takiego trochę zamieszania informacyjnego. Ja bym podchodził do tego na spokojnie. Wiemy, że takie plany są. Wiemy też, że wschodnia flanka z uwagi na zagrożenie rosyjskie ma być wzmocniona i to jest dla nas dobry sygnał. Nie mówię, że oczywiście dobrym sygnałem jest redukcja gdzieś tam wojsk amerykańskich w państwach Europy Zachodniej, ale z naszego punktu widzenia, z naszego interesu narodowego i z punktu widzenia bezpieczeństwa wzmocnienie obecności amerykańskiej na wschodniej flance to jest bardzo dobry sygnał.
6: Czyli będziemy mieli in plus kilka tysięcy więcej Amerykanów w Polsce?
7: Jeśli na dzisiaj połączymy te fakty, które mamy na stole, czyli 5 tysięcy wojsk zapowiedzianych przez Donalda Trumpa plus ta obecność, która jest obecna. Części stała, części rotacyjna. Ja wciąż liczę na to, że to będzie to, co mamy obecnie, plus te 5 tysięcy, które miałoby ewentualnie zasilić. No nie do końca, no bo ta obecność w tej chwili jest pewnie w granicach, ona nie jest stała, ale pewnie w granicach 7 tysięcy 200 plus 5, no to będziemy raczej bliżej 12.
6: To kończąc, ta decyzja zapadnie jeszcze w tym roku?
7: Oby. Trzymajmy kciuki. Rozumiem, że w przyszłym tygodniu jest spotkanie wicepremiera Kosiniaka z Pitem Hegsethem. Być może tam już zapadną albo jakieś deklaracje. Nie sądzę, żeby wiążące decyzje, ale już jakieś deklaracje, być może padnie jakaś data. Dobrze by było, gdyby chociaż ten proces, już wiemy, że na tak, ale w jakimś konkretem w ten rok się zamknął.
6: Prezydent też się wybiera do Nowego Jorku, może wtedy, przy tej okazji.
7: No,
6: coś
7: format ONZ-owski jest dosyć trudnym formatem, bo mamy bardzo dużo przywódców w jednym miejscu, więc myślę, że takie spotkanie prezydenta na tym etapie nie jest, z prezydentem Trumpem nie jest planowane, co nie wyklucza, że do jakiejś krótkiej rozmowy dojdzie. Raczej myślę, że bardziej G20 w grudniu, ale tu myślę, że kancelaria jeszcze będzie o szczegółach informowała.
6: Panie ministrze, nasze bezpieczeństwo to nie tylko zbrojenia, tylko czołgi, samoloty, żołnierze, ale to też uchodźcy. Jeśli premier mówi, że te kluczowe miesiące przed nami na Ukrainie, że może tam zabraknąć wody, prądu, ciepła, gazu, czy my jesteśmy gotowi na taką nową, drugą, wielką falę uchodźców z Ukrainy w Polsce?
7: Mamy to, mówiąc bardzo kolokwialnie, już przetrenowane w roku 2022.
6: Kiedy... No, tylko, że dziś się nastroje zmieniły.
7: Dzisiaj się oczywiście zmieniły nastroje. Mamy też, no, wie pan, mamy też i plany litewskie, które się tam wczoraj, chociaż nie są one nowe, bo one są z 25 roku, one były opublikowane, podpisane teraz. Mamy też plany litewskie. Jesteśmy w jednym obszarze.
6: Chodzi o to, że Litwa ma taki plan, że gdyby coś złego się działo, to ta cała ewakuacja, no na pewno z Wilna, pójdzie
7: z Wilna
6: korytarzem takim do Polski.
7: No, tam jest korytarz i północny, i południowy. Wilno to jednak tam niewiele, ponad 600 tysięcy mieszkańców. No to
6: jesteśmy gotowi przyjąć taką dużą falę uchodźców i z Litwy, i z Ukrainy.
7: Panie redaktorze, mamy te procesy, mam nadzieję, że one i doświadczenia z roku 2022 ewentualnie, gdyby do takiej sytuacji doszło, bo ciągle Ciągle jest to w sferze hipotetycznego rozważania. Takie plany są. Te procesy są już przetestowane. Miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie dojdzie. Po to rozumiem systematycznie i zarówno NATO, jak i Wspólnota Europejska wspiera Ukrainę, żeby Ukraina ustała. Ta zima rzeczywiście będzie ciężka z uwagi oczywiście na okres. Jest to okres zimny, będą ataki na infrastrukturę krytyczną na Ukrainę. Ukraina walcząca, Ukraina niepodległa, dająca opór sowieckiej napaści, jest dla nas strategicznym interesem.
6: Panie ministrze, a Litwini jakoś konsultowali z polską stroną te plany ewakuacji? Ja pytam o to, bo w tej informacji chyba Polskiego Radia Wilno, które się pojawiło parę dni temu, było napisane, że w tą samą sprawę są już podobne zaangażowane polskie samorządy.
7: Według mojej wiedzy zdaje się, że na początku września, nie chcę tu pomylić dat, ale zdaje się, że 7-10 albo 7-9 września odbyło się takie spotkanie Polska, Litwa, Łotwa i właśnie rozmawiano o pewnej ewakuacji transgranicznej. To, co chciałem powiedzieć, to jasno podkreślić, jesteśmy w jednym obszarze bezpieczeństwa i ewentualne ruchy te ewakuacyjne muszą brać też, i plany tych ruchów ewakuacyjnych muszą brać też oczywiście pod uwagę państwa sąsiedzkie. Więc jak rozumiem, nie znam konkluzji z tego spotkania, wiem, że się odbyło, a skoro się odbyło i dotyczyło przepływów transgranicznych, no to rozumiem, że to jest po części przynajmniej odpowiedź na pana pytanie.
1: Podkreślił szef BBN-u Bartosz Grodecki. Cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Zawsze z tobą. RMF FM. Zawsze z tobą.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

komunikatu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Kijów i obwody ponownie ogłosiły alarm z powodu zagrożenia ze strony rosyjskich dronów. W Polsce będą zmiany w systemie ostrzegania. MSWiA zapowiada specjalną aplikację. Stadion Narodowy w Warszawie w ten weekend pachnie świeżymi wędlinami i serami. Posłuchajcie, co tam się dzieje. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców jadących S19 w Lubelskiem. Między węzłami Kraśnik Północy i Kraśnik Południe osobówka uderzyła w barierki. W kierunku Lublina przejedziecie tylko prawym pasem. Alarm lotniczy w Kijowie i części ukraińskich regionów. Ponownie pojawiło się zagrożenie rosyjskimi dronami. Ukraińskie siły powietrzne wcześniej ostrzegały też przed możliwością ataku rakietami balistycznymi. Władze Kijowa wezwały mieszkańców do schronów. W ukraińskiej stolicy obowiązuje żółty poziom zagrożenia. Jemeńscy Huti próbowali zaatakować stolicę Arabii Saudyjskiej pociskiem balistycznym. Saudyjska koalicja poinformowała, że atak został udaremniony. To pierwszy taki atak na Rijad od czasu eskalacji walk z jemeńskimi rebeliantami wspieranymi przez Iran. Huti mieli też próbować uderzyć w infrastrukturę cywilną w porcie Yanbu nad Morzem Czerwonym oraz w kilku miastach. Rebelianci twierdzą, że celem były m.in. obiekty saudyjskiego koncernu naftowego Aramco.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Pracujemy nad zmianami w systemie informowania społeczeństwa o zagrożeniach, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziś system oparty jest o alerty RCB i syreny. Docelowo ma powstać także specjalna aplikacja.
3: W ciągu roku chcemy uruchomić tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
1: Wczoraj w województwach lubelskim i podkarpackim odbywały się specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Blisko 2 miliony złotych kosztuje modernizacja lądowiska dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego w bełchatowskim szpitalu. Jak podkreśla Dagmara Bednarek, dyrektor szpitala wojewódzkiego w Bełchatowie, to inwestycja, która zapewni szybszy i bezpieczniejszy transport pacjentów.
4: Bardzo ważnym elementem inwestycji jest również budowa łącznika pomiędzy lądowiskiem a budynkiem szpitala wraz z zadaszeniem. To rozwiązanie ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, sprawności transportu pacjentów po wylądowaniu śmigłowca.
1: Zmienione zostanie też oświetlenie lądowiska i drogi, którymi transportowani są pacjenci. Powstanie miejsce, w którym będą mogły bezpiecznie zawracać pojazdy ratownicze, a ze strefy bezpieczeństwa lądowiska zostaną usunięte przeszkody. Stadion Narodowy w Warszawie w ten weekend pachnie świeżymi wędlinami i serami. Wczoraj rozpoczął się tam dwudniowy festiwal polskiej żywności z hasztagiem Kupuj Świadomie. Można tam spróbować rodzimej kuchni i produktów prosto od lokalnych producentów.
5: Tutaj ładnie pachnie. Świeżą wędliną. Co serwujecie?
6: Tradycyjne wyroby z naszych wędzarni. Gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pruszczu.
5: Jak zrobić, żeby tak to ładnie pachniało?
6: Tylko i wyłącznie naturalność. To nas cechuje i tym kierujemy się w naszych produktach.
5: Bardzo dużo kiełbas tutaj jest. Żeby one były naturalne, to czego ma nie być?
6: Przede wszystkim konserwantów. Tych takich specyficznych, chemicznych. Naturalność jak najbardziej. Sól peklująca, który nam trochę zabezpiecza ten produkt. Przede wszystkim serce włożone w to.
7: Spróbowałam kiełbaski. Była bardzo smaczna, aromatyczna. Świeżutka.
5: I widzę, że zakupy poczynione, bo coś w siatce jest.
7: Tak, jest pyszny, ogromny rogal, którego będziemy jedli chyba przez 2 dni.
1: Z lokalnymi producentami i smakoszami rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Festiwal Polskiej Żywności na Stadionie Narodowym będziecie mogli odwiedzić jeszcze dziś. Do 17:00 wejście jest darmowe. Przyrodnicza katastrofa w roztoczańskim Zwierzyńcu. Z powodu głębokiej suszy hydrologicznej zanikły popularne wśród turystów stawy Echo. Ale to tylko jedna z wielu zmian zachodzących na coraz bardziej wysychającym Roztoczu, przyznaje Tadeusz Grabowski, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: To widok, który napawa obawami. Cała ta dolina świerszcza, strumienia, który zasila stawy Echo, w niej występują te deficyty wody. Świerszcz stracił źródła, które gdzieś tam wypływały ze skał paleogeńskich. Wody wypływają tylko z międzyrzek, z torfowiska, no i niestety ilość wody jest bardzo mała. To nie jest katastrofa, która się wydarzyła w przeciągu jednego roku. Prowadzimy monitoring już od 3 dekad i niejako przewidzieliśmy tą sytuację w tym roku w oparciu o nasze analizy statystyczne, biorąc pod uwagę ilość i rozkład opadu, temperatury, wzrost tej temperatury. Ta jak te symulacje się układały, że mogło tej wody w stawach Echo w tym roku zabraknąć i niestety zabrakło.
9: To nie jest tylko problem turystów, ale problem przyrody.
8: To jest problem przyrodniczy i przyroda nie znosi pustki. Roztocze ma swoją specyfikę, położone jest na pograniczu wyżyn, stepów, to jest taka strefa buforowa i tutaj te zmiany zachodzą najszybciej. I to zmniejszenie poziomu wody jeszcze by nie było takie straszne, gdyby ono nie skutkowało już zmianami tymi, które zachodzą w środowisku przyrodniczym. Mówi się o tym, że Roztocze to kraina jodły. Niestety ta jodła w wyniku podniesienia temperatury, obniżenia się poziomu wód gruntowych o 2,5 metra, a temperatura wzrosła z wielolecia o 2,1 stopnia, to ta jodła już po prostu nie jest w stanie za tymi zmianami nadążyć. I te monumentalne 350-letnie jodły już na Roztoczu w zastraszającym tempie zamierają. To jest też kwestia pojawiania się gatunków ciepłolubnych, tych gatunków obcych, inwazyjnych. No przyroda jest bardzo dynamiczna, szczególnie właśnie na pograniczu. Już nie mówimy o tym, że te nasze ekosystemy wodne cierpią w okolicy, bory bagienne, torfowiska są przesuszone, wszystkie te oczka wodne w zasadzie są suche, ale też i większe zbiorniki wodne, tak jak te nasze stawy Echo. W Świerszczu, gdzie przepływ wody z wielolecia to jest 50-60 litrów na sekundę, no Świerszcz prowadzi zaledwie 5-6 litrów wody na sekundę. Są bardzo duże niżówki w rzece Wieprz, są braki wody w Nieliszu. No, mamy nadzieję oczywiście, że to się odbuduje do tego dawnego poziomu wód i przepływu w naszych rzekach.
9: Co musiałoby się stać, żeby ten proces odwrócić?
8: Nie stanie się to na przestrzeni jednego, dwóch czy trzech lat. To jest proces, tak jak ten proces w cudzysłowie osuszenia Roztocza trwa 30 lat, więc przyroda tak szybko w przeciągu roku, dwóch tego nie nadrobi, więc to trzeba co najmniej kolejnych 10, może 20 lat po to, aby te stosunki wodne wróciły do tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
9: Potrzeba czasu. Czego jeszcze? Wody. Ale jakiej? Skąd?
8: Potrzeba wody. My potrzebujemy przede wszystkim opadu zimowego, którego już od kilku lat nie mamy, bo ta zima, ten topniejący śnieg zasila wiosnę. I czy to swobodnym takim deszczem, czy właśnie tymi wodami roztopowymi daje najwięcej w środowisku przyrodniczym. Poza tym jest szansa wtedy na odbudowanie wód podziemnych, bo z takiego opadu burzowego nie mamy odnawiania poziomu.
9: Bo to wszystko spływa.
8: Bo to wszystko spłynie albo zostanie odparowane. Z tych letnich opadów burzowych przyroda nie korzysta w taki sposób, jak z takiego kapuśniaczka, który na przykład przez tydzień pada i wzbogaca cały ekosystem, ale to jest również nadzieja na wsiąkanie i odbudowywanie poziomu wód podziemnych.
9: Czyli kluczowa może być zima, wiadomo, nie jedna, bo jedna zima tego nie załatwi, ale zima taka, że pada trochę śniegu, potem robi się temperatura dodatnia, to topnieje, powoli wsiąka, zamarza, znowu pada śnieg, znowu topnieje. O taką zimę chodzi?
8: O taką, bądź taką śnieżną zimę, która no, da potem przedwiośnie, gdzie będziemy mieć swobodne topnienie powolne tego śniegu.
9: Ocieplenie do 20 stopni na początku wiosny raczej sprawy nie załatwi.
8: To jest raczej przesuszenie. Pamiętajmy, że Roztocze to taki region specyficzny, bardzo różnorodna budowa geologiczna, daje bardzo różnorodne gleby. Pamiętajmy, że tu mamy lesy, więc jak jest takie bardzo szybki wzrost temperatury, któremu najczęściej towarzyszą intensywne powiewy wiatru, no to jest wzbudzanie tej erozji, no uruchamianie tych...
9: Ta gleba odfruwa.
8: Dokładnie, dziękuję. To jest dobre sformułowanie, więc nam trzeba tej takiej wilgoci, która będzie stabilizowała, spajała tak i dawała tą wodę roślinom, które rozpoczynają wegetację, ale to wszystko jeszcze mało. To trzeba jeszcze tej wody, która będzie odbudowywała wody podziemne.
9: Stawy Echo wyschły. Kto stracił mieszkanie w stawach?
8: Ach, to jest olbrzymia grupa ryb. Przyroda nie znosi pustki. Zaraz się pojawiły ptaki drapieżne. Te wysychające stawy Echo no, stały się stołówką.
9: Ryby zostały wyłapane.
8: Tak, wyłapane przez drapieżniki, które no, po prostu żerują tak na tych rybach.
9: Ale ryby to chyba najmniejszy problem, najmniejsze zmartwienie.
8: Jest sporo małży różnego rodzaju. rodzaju ślimaków, jest spora grupa ptaków, kaczki, perkozy, kurki wodne przestały na stawach echo się pojawiać, no bo wiadomo, że stawy to miejsce bytowania, żerowania, rozmnażania dla tej grupy. Ale te stawy echo postrzegamy tylko poprzez pryzmat, który widzimy, a to jest cała dolina z czarnym stawem, stawem florianieckim, z całą tą mandrującą doliną, która wypływa z Międzyrzetk. Tam na tym torfowisku również są olbrzymie straty przyrodnicze, bo to torfowisko jest po prostu przesuszone. Nie następuje torfowienie, tylko mineralizacja, co z punktu widzenia tworzenia czy kontynuacji rozwoju torfowiska no jest rzeczą tragiczną. No, są gdzieś w dolinie Świerszcza, Olsy, gdzie niegdzie są łęgi, więc to są też te ekosystemy, które no, z powodu braku wody cierpią. To jest bardzo wielokierunkowa, dynamiczna sytuacja w przyrodzie. No oczywiście obserwujemy, są modele, które mówią o tym, w jaką stronę to zmierza. No, są tacy, którzy mówią, że to będzie stepowienie, czyli będzie się ten las, szczególnie iglasty z roztocza, wycofywał. I te gatunki, które no, są gatunkami północnymi, no będą w recesji, tak, bo dla nich jest za ciepło. No są też i tacy, którzy mówią, że to jest pewnego rodzaju fluktuacja i za chwilę nastąpi poprawa tych warunków i w takim układzie sinusoidalnych zmian ta sytuacja no chwilowo jest tak niekorzystna z naszego ludzkiego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia przyrodniczego ona się ustabilizuje znowuż na kilka mokrych lat. Trudno powiedzieć, bo ten monitoring, który prowadzimy, no w przypadku naszego parku to są zaledwie 3 dekady. No cóż można powiedzieć wobec długofalowo zachodzących zmian, kiedy one zachodzą na przestrzeni setek lat, więc to też uczy pewnej pokory, takiego podejścia bardzo ostrożnego do eksploatowania środowiska, ale też i do wykonywania działań ochronnych.
9: Czyli warto się napatrzeć na to, co jeszcze mamy.
8: Warto korzystać z tego środowiska w sposób jak najmniej inwazyjny, czy to w domu, czy to będąc tutaj, pozostawić po sobie tylko ślady stóp.
1: Z dyrektorem Tadeuszem Grabowskim, dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chillout, Relax i wiele więcej. Wakacyjne

kiedy nasz oło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Jedna osoba jest ranna po wypadku na Krajowej 17 w Lubelskiem. Fakty zaczniemy od ostrzeżenia dla kierowców. Później w faktach pytanie, czy w najbliższych dniach mamy szansę poznać decyzję Amerykanów w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce? Będą też dane sanepidu dotyczące jesiennych infekcji. Uwaga kierowcy na Krajowej 17 w Lubelskiem. Na odcinku między Tomaszowem Lubelskim a granicą państwa w miejscowości Chrebenne ciężarówka zderzyła się z dostawczakiem. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Na miejscu obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Rząd i prezydent współpracują ze sobą i mówią jednym głosem w sprawie utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Tak zapewnia wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W czwartek Donald Trump napisał, że w tej sprawie czynione są, jak to określił, wielkie postępy. Stwierdził, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. Czy rzeczywiście jesteśmy bliżej poznania decyzji Stanów Zjednoczonych w sprawie stałych baz w Polsce? Odpowiedź na to pytanie zna reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Ostateczna decyzja należy do Donalda Trumpa, ale fakt, że w Stanach Zjednoczonych jest już prezydent Karol Nawrocki, a w przyszłym tygodniu będzie tam wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, może tylko dawać nadzieję, że dowiemy się więcej nie tylko na temat lokalizacji takiej bazy, ale też liczby amerykańskich żołnierzy, którzy mieliby u nas stacjonować. Najważniejsza jest jednak jedność w tej sprawie między dużym i małym pałacem, uważa wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Tutaj mówimy jednym głosem i ja się bardzo cieszę, że Pałac Prezydencki jest tak aktywny, jeżeli chodzi o kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, bo najważniejszy jest efekt, to żeby takie bazy w Polsce powstały.
2: Wiceminister dodała, że w ciągu kilku tygodni powinna zapaść decyzja w sprawie budowy w Polsce Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Obrony Powietrznej Patriot.
1: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w okolicach Coimbry w Portugalii. Stan jednego z nich jest ciężki. Z ogniem walczy blisko 1000 strażaków wspieranych przez mieszkańców. Ogień szybko się rozprzestrzenia, a gaszenie utrudniają silny, zmieniający kierunek wiatr oraz kolejna fala upałów. Z powodu ciemności do rana wstrzymano loty 15 samolotów i śmigłowców gaśniczych.
4: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
1: W przyszłym tygodniu w przychodniach i w wybranych aptekach w całej Polsce po wakacyjnej przerwie wznowione będą bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi. W tych placówkach podawany będzie nowy, zaktualizowany preparat. Dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że rozpoczął się sezon infekcyjny. Tygodniowo w Polsce rejestrowanych jest prawie 1500 zakażeń koronawirusem.
5: Startujemy w tej chwili z dystrybucją szczepionek. Mamy nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia szczepionki będą już w tych punktach szczepień, które ją zamówiły. I różnica tylko jest w tym roku taka, że nie ma zapisów przez IKP, nie ma e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19, tylko tak samo jak na grypę mamy po prostu znaleźć sobie punkt szczepień, tam się umówić i zaszczepić.
6: Komu zaleca pan szczepienie przeciwko koronawirusowi w pierwszej kolejności?
5: Przede wszystkim osoby z tak zwanych grup ryzyka, czyli osoby 50+, oraz niezależnie od wieku wszystkie osoby z przewlekłymi chorobami serca, wątroby, nerek, płuc, z cukrzycą.
1: Z głównym inspektorem sanitarnym, doktorem Pawłem Grzesiowskim, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. 3 dni rozmów o górach, spotkań z ludźmi gór i twórcami filmów o tematyce górskiej. W Tarnowie w Małopolsce odbywa się festiwal Apex Ludzie Góry Wspinaczka. Mowa będzie m.in. o granicach odpowiedzialności.
7: Góry mogą być tylko pretekstem do tego, żeby czy wspinaczka może być tylko pretekstem do tego, żeby podejmować walkę, podejmować decyzje. Zresztą bardzo ważny aspekt odpowiedzialności w górach i trudnych wyborów. To też jest tylko pretekst do tego, żeby rozmawiać o tym, że na co dzień podejmujemy takie decyzje.
1: Mówi Joanna Rybak ze Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa. Festiwal odbywa się w murach Akademii Tarnowskiej. Dziś będzie można dowiedzieć się, jak postawić pierwsze kroki we wspinaczce i posłuchać o wyprawie do Nepalu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM, Karol Płaszkiewicz, zapraszam. Dowódcy NATO, którzy spotkali się wczoraj w Kopenhadze, uspokajają. Jesteśmy gotowi bronić wschodniej flanki. Kadry polskiej policji na rekordowym poziomie. Rośnie liczba funkcjonariuszy, spada liczba wakatów. Mamy też dla was zaproszenie do krakowskiej Nowej Huty. Posłuchajcie, co możecie tam zobaczyć. NATO jest gotowe do odparcia potencjalnego zagrożenia na wschodniej flance. Takie zapewnienia płyną z wczorajszego spotkania dowódców sojuszu w Kopenhadze. Mamy 4000 stron planów dotyczących wschodniej flanki, a obejmuje to wszystko. Od minimalnego kryzysu do ingerencji na naszym terytorium zgodnie z artykułem 5. Sojusz jest gotowy. Struktura jest gotowa. Żołnierze, system, broń są gotowe. W przypadku ataku mogę powiedzieć, że dziś oni mają znaczenie większe niż więcej do stracenia niż do zyskania. Tak mówił szef Komitetu Wojskowego NATO generał Giuseppe Cavo Dragone na konferencji prasowej. Polskę na spotkaniu w duńskiej stolicy reprezentował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Wybory do Dumy Państwowej w Rosji trwają od piątku. Wynik głosowania jest praktycznie przesądzony. Tak ocenia Adam Eberhardt, były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Według eksperta Władimir Putin organizuje wybory przede wszystkim po to, by legitymizować swoją władzę.
2: To jest oczywiście z jednej strony próba przekonywania wszystkich dookoła, że Rosja jest państwem demokratycznym, ale to jest oczywiście też duże wyzwanie, ponieważ wokół wyborów mogą narastać pewne emocje społeczne i mogą stanowić zapalnik również protestów. Dlatego władze rosyjskie starają się, aby te wybory były jak największą łudą i aby tak naprawdę nie budowały żadnej nadziei na alternatywę.
1: To pierwsze wybory do Dumy od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Głosowanie odbywa się także na okupowanych obszarach Ukrainy, które, jak twierdzi Kreml, stały się częścią Federacji Rosyjskiej. Policja bije rekordy. W służbie jest już niemal 104 tysiące funkcjonariuszy. To najwyższy wynik w historii formacji. Rośnie też liczba chętnych do pracy w policji. Liczba nieobsadzonych etatów także jest najniższa od lat.
3: Zgadza się. W tym momencie poziom wakatów wynosi 6%. Brakuje niewiele ponad 6,5 tysiąca policjantów. Dla porównania braki w zeszłym roku były na poziomie ponad 11 tysięcy, a dwa lata temu prawie 14. Zdecydowanie poprawiła się też sytuacja w garnizonie warszawskim, w którym od lat liczba wakatów była najwyższa w całym kraju. Jeszcze w maju ten poziom wynosił prawie 20%, dziś niewiele, ponad 16%. Co ciekawe, liczba chętnych do służby w Komendzie Stołecznej Policji jest tak duża, że jej szef zwrócił się o wyznaczenie dodatkowego terminu przyjęć. Planuje się, że w połowie listopada do policji w Warszawie wstąpi kolejnych 200 kandydatów.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
4: Fakty na weekend w RMF FM.
1: A teraz trwa przedostatni weekend sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Warto z niego skorzystać, bo pogoda zapowiada się wyśmienicie.
5: Przedostatni wrześniowy weekend na Mazurach zapowiada iście żeglarską pogodę. Fajne, stabilne wiatry od 2 do 3 w skali Beauforta. Temperatura w ciągu dnia 19 stopni. No i to, co najważniejsze, to zdecydowanie mniejszy ruch niż w lipcu i w sierpniu, ale to nie zwalnia nas z czujności, z odpowiedzialności, pływajmy z głową, bądźmy bezpieczni.
1: Apelował Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ten weekend w krakowskiej Nowej Hucie ruszył projekt Zajrzyj do Huty. Zwiedzający mogą zobaczyć m.in. Muzeum Cystersów, Dworek Jana Matejki oraz hangar w Czyżynach. Organizatorzy przygotowali także przejażdżki zabytkowymi pojazdami Żukiem i Fiatem 125.
6: Będą też wycieczki rowerowe, będą zajęcia dla dzieci, tak, specjalne warsztaty, zwłaszcza, że w tym roku po raz pierwszy będziemy w ramach Zajrzyj do Huty udostępniać dla Państwa nową wystawę stałą w ramach projektu Podziemna Nowa Huta. Wystawę, która znajduje się na osiedlu szkolnym 22 i nazywa się Nowa Huta i jej schrony, dziedzictwo zimnej wojny.
1: Nie zabraknie też zwiedzania terenów dawnego kombinatu, dodaje Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty. Będzie też rodzinna gra terenowa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, a te przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Dziennikarze trzech redakcji decyzją Donalda Trumpa wyproszeni z Białego Domu. Jest reakcja Stowarzyszenia Korespondentów. Szkoły na Lubelszczyźnie pod lupą wojewody. Chodzi o schronienie dla uczniów w razie ataku z powietrza. O poranku także sport. Polacy bez problemów awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu wzywa Donalda Trumpa do natychmiastowego wycofania decyzji dotyczącej zakazu wstępu do Białego Domu dziennikarzy CNN, MS Now i portalu Politico. Wczoraj agenci Secret Service odebrali im stałe akredytacje. To efekt decyzji prezydenta, który uważa, że redakcje zamieszczają kłamliwe informacje na jego temat. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, od wczorajszego poranka reporterzy tych redakcji nadają swoje relacje z ulicy w pobliżu Białego Domu. Na teren kompleksu nie mają wstępu. W USA podkreśla się, że decyzja prezydenta łamie zapisy konstytucji USA. Coś jest nie tak z krajem, który pozwala ludziom celowo pisać negatywnie historie. Jeśli chcą je pisać, to w porządku, ale ja nie muszę ich wpuszczać, wyjaśnił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu pisze o zamachu na wolność prasy. Będziemy usilnie bronić naszych praw wynikających z pierwszej poprawki do konstytucji, oświadczył redaktor naczelny Politico. Sprawa trafi zapewne do sądu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Wojewoda lubelski zlecił kontrolę wszystkich szkół w regionie pod kątem przygotowania na ewentualny atak z powietrza. Dowiedział się tego reporter RMF FM. Sprawdzane będą miejsca schronienia dla uczniów oraz poziom bezpieczeństwa w placówkach. Kto i jak szybko ma przeprowadzić taką ocenę? O tym Dominik Smaga.
4: Pismo w tej sprawie dostaną starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu, a żądane informacje mają dostarczyć wojewodzie do piątku. Po pierwsze, każdy z nich ma sprawdzić, czy działające u niego szkoły były badane przez Straż Pożarną i nadzór budowlany pod kątem wykorzystania ich do ukrycia. Po drugie, starostowie mają ustalić, czy obiekty są ujęte w aplikacji, gdzie się ukryć. Trzecie pytanie, czy placówki mają procedury i plany ewakuacji na wypadek różnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ataków z powietrza. Te pytania wojewoda stawia po tym, jak podczas czwartkowego alarmu okazało się, że w niektórych szkołach miejsca wyznaczone do ewakuacji nie nadają się na ukrycia na czas ataku z powietrza, na przykład z uwagi na duże przeszklenia, dlatego dyrektorzy tych szkół prowadzili uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych.
5: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Polacy bez problemów awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Pokonali w Sofii Łotwę 3-0. Poza turniejem znaleźli się Bułgarzy, a kolejnymi rywalami naszej reprezentacji będą Niemcy. Opowie o tym nasz wysłannik na Mistrzostwa, Patryk Serwański.
6: Mecz Polaków z Łotyszami nie przyniósł tak naprawdę większych emocji. Patrząc z naszej perspektywy, miało być 3-0 i tak właśnie było. 3 sety i koniec meczu.
7: Wiedzieliśmy, że po prostu musimy wyjść i zrobić to, co do nas należy, bo Łotwa jest zdecydowanie niżej notowanym rywalem i tutaj tylko od nas będzie zależało na to, czy pozwolimy na jakieś emocje.
6: Podsumował libero Jakub Popiwczak. Gdy Polacy kończyli mecz, w okolicach hali zbierali się już bułgarscy kibice. Ich drużyna miała zagrać później z Niemcami i była faworytem. Bułgarzy jednak sobie nie poradzili z presją. Prowadzili 2-0, ale nie potrafili zamknąć tego spotkania, wygrać trzeciego seta. Niemcy zwietrzyli szansę i ją wykorzystali. Wygrali w tiebreaku. Zatem w ćwierćfinale mecz Polska-Niemcy. Emocje we wtorek. Sofia, Patryk Serwański.
1: Na wałach Chrobrego w Szczecinie jeszcze dziś można zobaczyć setki zielonych straganów, a na nich wrzosy, dynie i sadzonki drzew owocowych. Trwa kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Mieszkańcy chętnie robią jesienne zakupy na działkę i do ogrodu.
8: Pięknie, taka tradycja, pięknie. Dwa razy
9: pogoda
8: do roku jesteśmy.
9: Super.
8: Także
9: wspaniale.
10: Co to za roślinki są?
11: To jest akurat gipsóweczka.
8: Tak, a ja rutewkę i chorowałam na nią z 6 lat i w końcu się dzisiaj...
11: A ja całe życie. Od babci. Miała i mam też.
12: Jabłoń na działeczkę.
13: Może na wiosnę uda się coś już zebrać. Zastanawiamy się nad figami. Są fajne ceny.
14: Co ludzie kupują najczęściej właśnie teraz na jesień, na zimę?
15: Przede wszystkim kupują rośliny takie, które będą kwitły na wiosnę, takie, które teraz ładnie wyglądają, czyli jeżówki, jakieś ciemierniki, prymulki, które będą kwitły na wiosnę. Trawy oczywiście też teraz się w miarę dobrze sprzedają.
1: Usłyszała od kupujących i sprzedawców nasza reporterka Anna Pałamar. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę Wam dobrego dnia. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie zapraszam w imieniu Tomasza Weryńskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący...
16: Słuchacie RMF Party.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Mają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawie godzina siódma, zaczynamy fakty w radiu RMF FM. Tomasz Weryński jest z nami, witamy.
2: Dzień dobry. Ukraińskie drony uderzyły w stolicę Rosji, uszkodzenia na terenie moskiewskiej rafinerii. Potem sprawa bazy wojsk USA i zaplecze dla patriotów. Te sprawy temat Polska omawia w Stanach Zjednoczonych. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, Łotwa pokonana bez straty seta. Na zegarze siódma to poranne fakty RMF FM. Na początek doniesienia z wojny za naszą wschodnią granicą, atak dronów na stolicę Rosji. Jak informuje agencja TASS, uszkodzony został obiekt na terenie moskiewskiej rafinerii ropy naftowej. Według pierwszych doniesień nie było ofiar. To już 1670 dzień pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Gdzie i kiedy powstanie stała baza amerykańskich wojsk w Polsce i czy w naszym kraju zbudowane zostanie centrum serwisowania pocisków do patriotów? Te dwie sprawy polski rząd chce omawiać w przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce jest teraz także prezydent Karol Nawrocki. W porannych faktach nasz reporter Michał Radkowski. Michale, czy możemy mówić o pełnej współpracy rządu i prezydenta w rozmowach z USA?
3: Akurat tym razem, jak rzadko kiedy, obie strony współpracują, gdy w czwartek Donald Trump napisał, że wkrótce zostanie ogłoszona lokalizacja stałej bazy wojsk lądowych USA w Polsce i dodał, że dzięki Karolowi Nawrockiemu czynione są w tej sprawie wielkie postępy, z rządu słychać było słowa o dobrej współpracy obu głów państw i jej pozytywnych efektach. Wczoraj także wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ciepło wypowiadała się nie tylko o kooperacji dwóch pałaców na rzecz powstania stałej bazy, ale też walce o powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do Patriotów w Polsce.
4: Bardzo dziękuję panu prezydentowi i całej Kancelarii Prezydenta za wsparcie rządu w tej sprawie. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie dla Polski pozytywna. Będę o to w przyszłym tygodniu dalej zabiegać podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.
3: I jak słychać w rządzie, decyzja w sprawie baz i Centrum Serwisowania Patriot powinna być znana w ciągu kilku tygodni.
2: Rolnicy liczą na wsparcie rządu w obliczu drożyzny na stacjach benzynowych i rosnących cen nawozów. Jak mówią, jeśli koszty uprawy będą rosły, wielu z nich będzie musiało zakończyć działalność.
5: W samym paliwie, którego rocznie zużywam 40 tysięcy litrów, zużywam oleju napędowego, no to jestem stratny, czy muszę ponieść wyższy koszt o 120 tysięcy złotych. To jest tylko paliwo. Jeśli chodzi o nawozy mineralne do produkcji polowej, no to szacuję tutaj większe koszty na poziomie 150 tysięcy złotych. Teraz jako rolnicy oczywiście te wszystkie koszty bierzemy na klatę, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo taką bardzo złą sytuację kosztową będziemy w stanie wytrzymać.
2: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga.
6: Nasi na siatkarskich mistrzostwach Europy.
2: Spokojny awans naszych siatkarzy do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Polacy w Sofii wygrali Złoteszami 3-0. Po meczu z rozgrywającym Marcinem Komendą rozmawiał Patryk Serwański.
7: Mecz znowu taki o niższej temperaturze. Po tym, co się działo w meczu z Bułgarią, gdzie wszyscy tym żyliśmy i tysiące kibiców na tej hali, teraz znowu to wszystko tak opadło. To powodowało, że było dzisiaj trochę ciężej, czy nie?
8: Nie. Uważam, że oznaką szacunku do przeciwnika jest to, żeby od samego początku wyjść i spróbować dominować. Także to był nasz cel i dzięki temu tą motywację było łatwiej. Wiedzieliśmy, że też to jest faza pucharowa i okej, Łotwa to nie jest topowy zespół na świecie, natomiast wygrali z gospodarzem z Rumunii, wygrali z Turcją, więc też potrafią grać w siatkówkę i wiedzieliśmy, że musimy od samego początku to pokazać naszą grę i wtedy będzie łatwiej. Tak też było, kontrolowaliśmy cały mecz i z tego się cieszymy.
2: A w drugim meczu mieliśmy niespodziankę. Niemcy pokonali Bułgarów po tiebreaku 3-2.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram.
9: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
10: Chiny zmagają się z bańką długu.
11: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
9: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
12: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
9: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF FM. Za tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Radio RMF FM zaprasza Tomasz Waryński, a kto za kółkiem, daje głośniej.
2: Zaczynamy od pilnej informacji z trasy S8 na wysokości Prosienicy. Na Mazowszu tragiczny wypadek, jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Premier Słowacji krytykuje strategię Zachodu wobec Ukrainy. Robert Fico ostrzega przed wojną z Rosją. A w Krakowie dziś bieg trzech kopców. Dla kierowców oznacza to duże utrudnienia. Tragiczny wypadek na S8 na Mazowszu. Na wysokości Prosienicy w zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęła jedna osoba. Jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi.
3: Świat w faktach.
2: Premier Słowacji uderza w NATO. Niektórzy politycy na Zachodzie dążą do konfliktu między Rosją a Sojuszem Północnoatlantyckim, oświadczył Robert Fico w nagraniu opublikowanym w sieciach społecznościowych. Dziś obserwując, jak Zachód od ponad 4 lat bezskutecznie dolewa oliwy do ognia w Ukrainie, stoimy w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Fiasko strategii zniszczenia Rosji poprzez wojnę na Ukrainie skłoniło niektórych zachodnich polityków do przekonania, że skoro celu tego nie da się osiągnąć przy użyciu armii ukraińskiej i dzięki pełnemu jej wsparciu, należy podjąć wszelkie działania, by wywołać konflikt między NATO a Rosją, twierdzi szef słowackiego rządu. Według Fico wojna w Ukrainie nie jest wojną ani Słowacji, ani NATO. W zaskakująco odmiennym tonie wypowiedzieli się liderzy skrajnej prawicy we Francji. Marine Le Pen i Jordan Bardella oświadczyli, że Rosja nie może liczyć na to, że będzie wpływać na francuską politykę przy użyciu zastraszania, groźby czy presji. Żadna prowokacja, żadna tajna operacja i żadna destabilizująca akcja nie mogą skłonić Francji, by ułatwiła Rosji osiągnięcie jej celów w wojnie na Ukrainie, głosi komunikat. W faktach wracamy do kraju, to będzie trudna niedziela dla kierowców w Krakowie. W związku z biegiem trzech kopców będą utrudnienia w ruchu. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, gdzie dokładnie kierowców czekają kłopoty?
1: Największe utrudnienia wystąpią z pewnością w Podgórzu. Przed południem na ulicach Maryjewskiego, Zatorem, Dębowskiego, Parkowej, Limanowskiego, Brodzińskiego i części Nadwiślańskiej czekają nas chwilowe wstrzymania ruchu. Ważne zmiany dotyczą też mostu Zwierzynieckiego, czyli jednego z wjazdów do miasta w stronę centrum. Nie przejedziemy m.in. ulicą Malczewskiego od Salwatora, a sama jezdnia na moście będzie zwężona. Do tego wzdłuż trasy biegu Trzech Kopców będą obowiązywały zakazy zatrzymywania się. 3 linie tramwajowe i 10 autobusowych pojedzie zmienionymi trasami. Po południu te utrudnienia powinny się zakończyć.
2: Wielkie sprzątanie rzeki Pilicy w Przedborzu Włódzkiem. Wolontariusze będą płynąć kajakami i wyławiać śmieci z wody.
4: Akcja polega na tym, że jedna osoba wiosłuje, druga wyciąga śmieci z rzeki. Do tej pory było tak, że korzystaliśmy z podrywek wędkarskich. Sprawdzało się to w dwóch poprzednich edycjach, więc jak najbardziej to będzie miało sens i znaczenie, aby wspólnie razem posprzątać rzekę, bo robimy coś dobrego właśnie dla środowiska tego, co nas otacza i korzystamy z tego lata.
2: Mówił Marcin Kwarta z Urzędu Miejskiego w Przedborzu. Start za godzinę na przedborskich błoniach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii.
5: RMF Party.

0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Nueva York!

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: girl yelling Mr. Roboto. I got your girl yelling Mr. Roboto. I got your girl yelling Mr. Roboto. I got your girl. Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie z nami Tomasz Wereński.
2: Na początek Ukraina i tragiczne informacje z Kijowa. Po ataku rosyjskiego drona zginęła matka i dwoje dzieci. A w Rosji kończą się wybory do Dumy Państwowej. Kreml szykuje się na trudne decyzje po głosowaniu. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM.

0: Tragiczne doniesienia z Ukrainy. W wyniku nocnego ataku dronowego w obwodzie kijowskim zginęła matka i dwoje jej dzieci w wieku 3 lat. Rosyjski bezzałogowiec uderzył w prywatny dom. W Rosji dziś trzeci, ostatni dzień wyborów do Dumy Państwowej. Pierwszych od pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Rosyjskie władze bez problemu sfałszują wyniki tego głosowania, komentuje w rozmowie z RMF FM były szef Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt. Jak zaznacza, ważne jest to, żeby wyborczy wynik dał Kremlowi mandat, by po wyborach podjąć trudne decyzje.
1: Te wyniki będą takie, jakie Putin je narysuje. Już po odkaczeniu wyborów, po odfajkowaniu wyborów, po tym jak już ten plebiscyt minie, to wiadomo, że władze rosyjskie będą miały dużo większą wolną rękę, jeżeli chodzi o działania dotyczące prowadzenia wojny na Ukrainie. Nawet mówi się o być może częściowej mobilizacji, chociaż to oczywiście niesie olbrzymie zagrożenia, ryzyka dla stabilności reżimu.
0: Komentował Adam Eberhardt. Wstępne wyniki wyborów w Rosji będą znane dziś po południu. Do urn idą dzisiaj także Niemcy. W Berlinie i Mecklenburgii Pomorzu Zachodnim rozpoczęły się wybory do parlamentów lokalnych. W stolicy Niemiec sondaże wskazują na zwycięstwo lewicy. Kolejne miejsca mogą zająć CDU i skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Jednym z głównych tematów kampanii był kryzys na rynku mieszkaniowym oraz rosnące czynsze. Od dziś utrudniony jest ruch na granicy z Ukrainą w Medyce. Na ponad rok zostanie tam wstrzymana odprawa autokarów wjeżdżających do Polski. Szczegóły zna reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co jest powodem utrudnień?
2: Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych, którego przepustowość ma wzrosnąć dwukrotnie, a podróżni zyskają lepsze warunki. Ma być poczekalnia dla osób po kontroli, pokój do opieki nad dziećmi i inne udogodnienia. Rozbudowa za 15 milionów złotych ma pozwolić nadążyć za rosnącą liczbą podróżnych. W Medyce autokarami przejeżdża ponad 3000 pasażerów na dobę, ale najpierw będą utrudnienia. Na ponad rok odprawy autokarów jadących do Polski przejmą przejścia w Korczowej, Krościenku i Malchowicach.
0: Tyle Dominik Smaga, za chwilę fakty sportowe RMF FM. Zostańcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: A fakty sportowe ma dla nas Patryk Serwański.
5: To fakty sportowe z Sofii. Polacy i Niemcy awansowali tu wczoraj do ćwierćfinału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni łatwo pokonali Łotyszy 3-0.
6: Wiadomo, że mamy świadomość, który przeciwnik jest potencjalnie lepszy, który gorszy, ale no, uważam, że to nie wpływa na naszą grę czy na nasze nastawienie. Zawsze wychodzimy na tyle naładowani i powiedzmy staramy się agresywnie wejść w ten mecz, żeby od początku nakładać presję na przeciwnika.
5: Mówił nasz środkowy Bartłomiej Lemański. Niemcy z kolei przy komplecie publiczności pokonali tutaj wczoraj Bułgarów. Emocjonujący mecz zakończył się dopiero w tiebreaku. Kamil Grabara, poza reprezentacją Polski. Bramkarz Juventusu doznał urazu kolana na treningu. Przed biało-czerwonymi 4 mecze Ligi Narodów. W gronie powołanych są na razie dwaj inni bramkarze, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. W piłkarskiej ekstraklasie Raków Częstochowa ciągle tylko z jednym zwycięstwem. 3 punkty zdobyte po 9 spotkaniach. Wczoraj porażka w Kielcach z Koroną 2-3.
7: Zasłużyliśmy dzisiaj na to, aby nie zdobyć punktów, po prostu na brak stabilności w naszej grze. Powiedziałbym, że jest po prostu bardzo duża różnica między naszymi najlepszymi fazami w meczu, naszymi najgorszymi.
5: To trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Gospodarze górą także w Katowicach. GKS wygrał 3-2 z Krakowią. Gola w 90 minucie strzelił Szkurin. W Lublinie Motor zremisował bezbramkowo z Górnikiem Zabrze. W Anglii pierwsza w sezonie porażka Arsenalu i to dotkliwa. Kanonierzy przegrali z Brighton 0-3. W Hiszpanii hat-trick Rafini. FC Barcelona pokonała 3-1 Sewillę. Sukces Adriana Rzeźnika, 19-letni kierowca rajdowy, został wczoraj mistrzem Polski, najmłodszym w historii. Zdobycie tytułu przypieczętował zwycięstwem w rajdzie Wisły.
8: Nie wiem, co się dzieje. Naprawdę emocje są ogromne. W ogóle ciężko mi się skoncentrować teraz. Dziękuję wszystkim, całej rodzinie, całemu zespołowi, wszystkim kibicom za wielki doping.
5: Pilotem Rzeźnika był w tym mistrzowskim sezonie Kamil Kozdroń.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: RMF Party.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: FM ma dla nas Tomasz Weryński.
2: Trwają poszukiwania dwóch chłopców z Bytomia. 10 i 11 latek zniknęli z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Reporterka RMF FM zbiera informacje. W faktach również pogoda. Burze i silny wiatr popsują niedzielę w części kraju. Niebawem rusza bieg trzech kopców w Krakowie. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Policja szuka dwóch chłopców w wieku 10 i 11 lat. Wczoraj Tymoteusz i Wojciech wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Szczegóły zna reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, co jeszcze wiadomo na temat tego zaginięcia?
3: 11-latek wyszedł z placówki około 13:20, 10-latek dwie godziny później. Ostatni raz chłopcy byli widziani około 16:30 na przystanku autobusowym w Bytomiu-Miechowicach. Tam wsiedli do autobusu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w znalezieniu chłopców. Obaj są szczupli, jeden ma ciemne włosy, drugi jest blondynem. Mieli na sobie krótkie spodenki i koszulki z krótkimi rękawami. Dokładne rysopisy i zdjęcia zaginionych znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl.
2: To nie będzie spokojna niedziela w pogodzie w dużej części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed burzami i silnym wiatrem. Obejmują Pomorze i Pomorze Zachodnie, a także części Lubuskiego, Wielkopolskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. A ile pokażą dziś termometry?
4: Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk. Od jutra wszędzie deszczowo i znacznie chłodniej, a w środę początek astronomicznej jesieni. Na razie kto może aktywnie korzysta z ostatniej niedzieli lata.
5: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Za pół godziny około 3,5 tysiąca biegaczy zmierzy się z górską trasą w środku europejskiego miasta. O 10:30 w Krakowie start 19. edycji PGE Biegu Trzech Kopców. Przy trasie jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy Maćku, dzień dobry. Którędy pobiegną zawodnicy?
6: Start tradycyjnie spod kopca Krakusa. Potem zawodnicy miną Podgórze, bulwarami wiślanymi dotrą do kopca Kościuszki, a potem przez Sikornik i Las Wolski pod upragniony kopiec Piłsudskiego, gdzie zlokalizowano metę. Trasa zasadniczo nie różni się w porównaniu z ubiegłym rokiem. To ponad 13 km biegu, ale to co najtrudniejsze to różnica poziomów, która wynosi aż 160 metrów. Jako że trasa prowadzi na przemian w górę i w dół, w klasyfikacji międzynarodowej zawody te są zaliczane do tak zwanych biegów anglosaskich. Start za pół godziny, a pierwszych zawodników tutaj pod kopcem Piłsudskiego trzeba spodziewać się po około 45 minutach.
2: Bardzo dziękujemy. Relacje z biegu trzech kopców oczywiście w kolejnych faktach RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sokom.
1: A już teraz fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański.
2: Polscy siatkarze zameldowali się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. To są fakty sportowe z Sofii. Biało-czerwoni wygrali tutaj wczoraj z Łotwą 3-0.
3: Wiedzieliśmy, że jesteśmy dużo lepsi od przeciwnika, ale to trzeba pokazać na boisku. To dzisiaj pokazaliśmy. Ważne to było dla nas, żeby wygrać ten mecz. Może nie jak najszybciej, ale z jak najlepszym efektem, żeby potraktować ten mecz jako przygotowanie już do kolejnych, bo teraz każdy mecz jest o życie. Wygrywamy, idziemy dalej.
2: Podsumował libero Maksymilian Granieczny. Poza turniejem jego współgospodarze Bułgarzy przegrali wczoraj po 5-setowym pojedynku z Niemcami 2-3, prowadzili 2-0, ale nie byli w stanie poradzić sobie z presją i wygrać ostatecznie tego pojedynku. Tu w Sofii trwają także Mistrzostwa Europy w boksie. Wczoraj 4 walki wygrane przez naszych reprezentantów. Do ćwierćfinałów awansowali Agata Kaczmarska, Kinga Krówka, Natalia Kuczewska i Niklas Pawlik. W piłkarskiej ekstraklasie wczoraj z kolei sporo emocji. Gospodarze górą w dwóch spotkaniach. GKS wygrał z Krakowią 3-2. Korona wygrała także 3-2 z Rakowem. Bez goli w meczu Motoru z Górnikiem. Dziś w planach 4 spotkania. Zaczynamy w Gliwicach. Piast podejmie Pogoń Szczecin, później mecz Zagłębia Lubin z Wisłą Płock. Późne popołudnie i wieczór zarezerwowane dla Pucharowiczów. O 17.30 Jagiellonia podejmie Legię Warszawa.
4: Moje podejście jest takie, odkąd jestem w Legii, że nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
2: Mówił trener Legii Marek Papszun. O 20.15 jeszcze mecz Lecha Poznań z Radomiakiem. Sukces Anny Twardosz. Polka wygrała zawody letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasznowie. Zawodniczka z naszego kraju po raz pierwszy w historii triumfowała w zawodach takiej rangi. A koszykarze Dzików Warszawa pozostają w grze o Ligę Mistrzów. W półfinale turnieju kwalifikacyjnego pokonali hiszpański zespół Breogan 113-110.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Dziś nie lada gratka dla mnie.
6: Słuchacie RMF Party.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Kim ma dla nas najważniejsze informacje? Zapraszamy.
2: 140 rosyjskich dronów zaatakowało dziś Ukrainę. Zginęło 8 osób i o tym na początek faktów. Potem nagły powrót Donalda Trumpa do stolicy USA ma to być związany z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wystartował 19 PGE Bieg Trzech Kopców w Krakowie na trasie 3,5 tysiąca biegaczy. Była tragiczna noc na Ukrainie. Rosyjskie wojska zaatakowały, wykorzystując prawie 140 dronów. Nie żyje 8 osób, w tym 3 dzieci. Kolejnych 5 osób zostało rannych, przekazały ukraińskie władze.
3: Fakty RMF FM. O tym mówi świat.
2: Prezydent USA Donald Trump niespodziewanie skrócił weekendowy pobyt w rezydencji Camp David i wrócił do Waszyngtonu. Choć Biały Dom nie podał powodu tej decyzji, to media spekulują, że ma ona związek z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Amerykański Departament Stanu w komunikacie ostrzegł obywateli USA przed podróżami do tego regionu. Ed Sheeran bije się w piersi. Chodzi o niedawny koncert brytyjskiego muzyka w amerykańskim New Jersey. Występujący przed Brytyjczykiem jako support, raper Macklemore mówił ze sceny o dramatycznej sytuacji Palestyńczyków na terenach okupowanych przez Izrael, a do publiczności skierował wezwanie Wolna Palestyna. Po tym występie Macklemore został wykluczony z dalszej trasy koncertowej, a Ed Sheeran zapewniał, że decyzja w tej sprawie nie należała do niego. Nie zakończyło to jednak wizerunkowego kryzysu. Z udziału w koncertach zrezygnowali kolejni artyści. Teraz Ed Sheeran tłumaczy. Nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i pełnej emocji debaty na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonego problemu politycznego na świecie. Artysta przedstawił też swój pogląd na sytuację na Bliskim Wschodzie po atakach Hamasu na Izrael w październiku 3 lata temu. Sytuacja w Strefie Gazy jest katastrofalna, nieuzasadniona i nieproporcjonalna. Jestem zdruzgotany skalą zniszczeń oraz śmiercią cywilów, w tym dzieci. Podkreślał Ed Sheeran podczas występu w Filadelfii. W faktach będziemy dziś mówić o pracy w dobie sztucznej inteligencji. Firmy nie są instytucjami charytatywnymi, ale będą zatrudniać pracowników dla własnego interesu. Przekonuje w RMF FM Daniel Dines, założyciel i prezes firmy UiPath, zajmującej się automatyzacją AI. Kluczowy warunek, by pracę zachować?
4: First of all, you need to be very literate.
2: Przede wszystkim trzeba być bardzo biegłym w AI, bo nie ma wątpliwości, że wzmacnia nasze ludzkie umiejętności. Po drugie, musimy rozwijać także te cechy, w których AI nie ma nic do zaoferowania. Największym ograniczeniem AI jest brak zdolności uczenia się w pracy, tak jak robią to ludzie. AI zaczyna zawsze na czysto. Kiedykolwiek zadajesz jej pytanie, zaczyna od zera. Całą rozmowę z Danielem Dinesem, między innymi o tym, czy AI może zastąpić prezesów firm, polecamy na rmf24.pl. Zawodnicy są już na trasie. W Krakowie wystartował 19 PGE Bieg Trzech Kopców. W zawodach udział bierze około 3,5 tysiąca biegaczy. A przy trasie jest nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Witamy, Maćku, w Krakowie.
5: Tak jest, witam podobnie.
2: Dziś, no, piękna pogoda. Sporo osób przyszło kibicować.
5: Rzeczywiście tutaj pod Kopcem Piłsudskiego gromadzi się coraz więcej kibiców. Świeci pełne słońce, wiatr przyjemnie chłodzi. Oni wszyscy na leżakach czekają na pierwszych zawodników, którzy zmagają się z górską trasą.
6: Nietypowy, niełatwy, ale daje dużą satysfakcję po przebiegnięciu.
5: Jak się do takiego biegu przygotować?
6: Myślę, że systematyczny trening po górach.
7: Jest to imponujące, gdy kolejna osoba staje na nogi, przebiega te paręnaście kilometrów, bo nie jest to łatwe.
5: Ten dźwięk w tle to oczywiście brzęczące medale przygotowane dla każdego, kto pokona ponad 13-kilometrową trasę. Limit czasu wynosi 2 godziny, a rekord nieco ponad 40 minut. Spod Kopca Piłsudskiego Maciej Sołtys.
2: Bardzo dziękujemy, Maćku. Biegaczom życzymy powodzenia na trasie, a ja zapraszam już na kolejne fakty RMF FM o 12.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zaczynamy drugą godzinę mojej cotygodniowej.
0: Pięciu historie albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Informacje. Zapraszamy serdecznie.
2: Cztery osoby w rękach policji po kradzieży biżuterii w Limanowej w Małopolsce. Na początek ustalenia reportera RMF FM. Potem ostrzeżenia IMGW. Chodzi o alerty hydrologiczne dla całego wybrzeża. W faktach sprawdzimy też dzisiejszy zestaw piłkarskiej ekstraklasy. Zajrzymy również na metę 19. edycji PGE Biegu Trzech Kopców w Krakowie. W rękach policji są cztery osoby, które mają mieć związek z piątkową zuchwałą kradzieżą w salonie jubilerskim w Limanowej w Małopolsce. To m.in. 40- i 24-latek. Łupem sprawców padły wyroby jubilerskie o wartości blisko 600 tysięcy złotych. Jak dowiedział się reporter RMF FM, do zatrzymania doszło dziś rano w Krakowie. Rola poszczególnych osób będzie teraz wyjaśniana. Wysokie stany wód na wybrzeżu są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Końcówka weekendu przyniesie też burze i silny wiatr prawie w całym kraju. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar.
3: Alerty hydrologiczne drugiego stopnia dotyczą całego wybrzeża, od Świnoujścia do Zatoki Gdańskiej. Poziomy wód mogą przekroczyć tam stany ostrzegawcze, a miejscami nawet stany alarmowe. Ostrzeżenie obowiązuje do wtorkowego poranka. Służby apelują o zachowanie ostrożności w rejonach nadmorskich, zwłaszcza że pogoda nie będzie sprzyjać. Po południu prognozowane są burze i silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę.
2: Jutro zaczyna się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, więc dziś w Ekstraklasie aż cztery spotkania. Na rozgrzewkę mecze Piasta z Pogonią i Zagłębia z Wisłą Płock, a po południu ligowy hit Jagiellonia kontra Legia. O której więcej teraz dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku.
4: Dzień dobry. Oba mecze tych klubów w ubiegłym sezonie kończyły się remisami, a żeby znaleźć ostatnie zwycięstwo Legii w Białymstoku, trzeba się cofnąć o niemal 4 lata, kiedy w białych koszulkach z czarną elką biegali jeszcze Josue czy Mladenowicz. Pozmieniało się od tamtej pory. Legia tonie w długach i ligowej szarzyźnie. Jagiellonia gra w Lidze Europy i ściąga coraz lepszych piłkarzy. Nawet mimo dwóch porażek z rzędu z Olympiakosem i Wisłą Kraków będzie faworytem.
5: Wypada nam odpowiedzieć na boisku, po prostu wygrać mecz u siebie, bo zespoły bardzo fajnie, bardzo dobrze punktują w Ekstraklasie. Musimy wygrać spotkanie, żeby po prostu się doczłapać do górnej połowy tabeli.
4: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Pierwszy gwizdek w Białymstoku o 17:30, po 20:00 Lech podejmie Radomiaka, a potem prawie 3-tygodniowa przerwa na kadrę.
2: Relacje z tych meczów oczywiście na bieżąco w RMF FM. Kenijczycy zdominowali tegoroczną 19. edycję PGE Biegu Trzech Kopców w Krakowie. Wśród kobiet i mężczyzn triumfowali zawodnicy właśnie z tego kraju. Na mecie biegu pod kopcem Piłsudskiego jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jakie wyniki?
6: Witam ponownie. 13-kilometrową trasę najszybciej pokonał Albert Tonu i on dotarł z kopca Krakusa tutaj do Lasu Wolskiego w czasie 44 minut i 20 sekund. Drugi był Rafael Gasheru Karita, niecałą minutę po zwycięzcy, a podium zamknął Hilary Kiptum Mayo Kimayo, obecny rekordzista biegu trzech kopców. On jednak tym razem z czasem 45 minut i 42 sekund. Najlepszy z Polaków Tomasz Kobos z czasem 50 i 17 sekund. Wśród pań najlepsza Kenijka Valentine Jebet, na podium jej dwie rodaczki, no a tuż za nimi Sylwia Jabłońska, która dobiegła tu z czasem 57 minut i 11 sekund. No a ja, jak widzę, za moment zacznie się tutaj na scenie pod kopcem Piłsudskiego ceremonia medalowa.
7: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
2: Używają tylko naturalnych składników i promują zdrową, ekologiczną żywność. Lokalni producenci z całej Polski zjechali w ten weekend do Warszawy. Na Stadionie Narodowym trwa Festiwal Polskiej Żywności z hashtagiem Kupuj Świadomie.
8: Obiecują Państwo przynajmniej z nazwy Zdrowie w słoiku, to ja bym sobie chciał zaaplikować taką dawkę zdrowia. I Pan mi może to zagwarantować?
9: Zagwarantować mogę to, jakie produkty sprzedajemy, czyli naturalne. Naturalny miód, naturalny żywy ocet, który sami produkujemy, i zioła z naszego ogrodu ekologicznego. I zaraz panu to zaproponuję w formie oksymelu. To jest samo zdrowie.
8: Proszę. Dziękuję, spróbować. To ja próbuję.
9: Jest to taka zdrowa lemoniada.
8: Octu w ogóle nie czuć, to prawda. Bardziej bym powiedział, że czuć ten tymianek.
9: Ocet jest z kwiatów czarnego bzu, więc jest delikatny, jest kwiatowy, jest to żywy ocet. Nie kojarzmy tego z octem spirytusowym. Zastępuje to kwasowość cytryny, ale jest to zdrowe, pobudza trawienie, a miód wspomaga odporność i zioła, które są tu dodane, też wspomagają trawienie i dobrą pracę jelit i żołądka.
2: Tak o swoje zdrowie zadbał nasz reporter Michał Radkowski, a więcej degustacji czeka na Was na Stadionie Narodowym do 17.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: 4 minuty po 12. Paweł Jawor, cześć, witajcie.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM, Tomasz Weryński. Słuchamy.
2: Rafineria pod Moskwą w ogniu. Prezydent Ukrainy ujawnia szczegóły nocnego ataku na jeden z największych zakładów naftowych w Rosji. Tragiczny pożar na warszawskim Grochowie. W mieszkaniu znaleziono zwęglone ciało. Za chwilę też wieści z obwodnicy Trójmiasta. Są utrudnienia w rejonie węzła Gdańsk-Karczemki. Na zegarze 13. Prezydent Ukrainy podaje szczegóły nocnego ataku na rafinerię wojskową w regionie moskiewskim. Zniszczono jeden z kluczowych zakładów przemysłu naftowego Rosji oraz obiekt logistyczny agresora. To miliardy dolarów, które zasilają machinę wojenną. Napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Ujawnił, że do ataku użyto broni dalekiego zasięgu typu Flamingo i Pelikan. Jak informowaliśmy w faktach, na terenie zakładu wybuchł rozległy pożar, co możecie zobaczyć na filmie na rmf24.pl. Dodam, że moskiewska rafineria naftowa jest jednym z największych tego typu zakładów w Rosji. Produkowane są tam m.in. benzyny samochodowe i paliwo lotnicze. Policja wyjaśnia przyczyny tragicznego pożaru na warszawskim Grochowie. W mieszkaniu przy ulicy Dwernickiego 23 znaleziono zwęglone ciało najprawdopodobniej kobiety. Ogień wybuchł wczoraj przed 23 na trzecim piętrze kamienicy. Część mieszkańców ewakuowano. Akcja gaśnicza trwała prawie 2 godziny. Policjanci próbują teraz ustalić tożsamość ofiary. Uważajcie na obwodnicy Trójmiasta. W pobliżu węzła Gdańsk-Karczemki samochód osobowy wjechał do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Macie zaległe dni urlopowe? Kończy się czas na ich wykorzystanie. Zgodnie z przepisami do końca września pracodawcy powinni udzielić zaległego urlopu za rok 2025. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy pracownik musi z tych dni skorzystać?
3: Tak, ale całość zaległego urlopu nie musi zostać wykorzystana we wrześniu.
4: Wystarczy, żeby zaległy urlop rozpoczął się najpóźniej 30 września, może potrwać także w październiku. Nie wystarczy samo złożenie wniosku.
3: Tłumaczy Piotr Juszczyk z Infaktu. A jeśli nie ustalimy terminu, nasz zaległy urlop nie przepada. Co prawda, jest to naruszenie kodeksu pracy, ale to odpowiedzialność pracodawcy. Zaległy urlop jest wtedy doliczany do puli dni wolnych w kolejnym roku. Przydaje się dopiero po 3 latach. Pracodawcy mogą jednak obawiać się kar za nieudzielenie urlopu. W tym roku grzywny wzrosły 2-krotnie. Maksymalna kara to 60 tysięcy złotych.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Teraz w faktach Eurowizja w Izbie Gmin. Brytyjski parlament postanowił przyjrzeć się muzycznemu widowisku z niezwykłą powagą. Sprawą zajmie się Komisja do Spraw Cyfryzacji, Kultury i Sportu. No a powód jest jeden. Jaki? To wyjaśni nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: To pasmo absolutnych klęsk Wielkiej Brytanii. W 3 ostatnich edycjach konkursu jej reprezentanci szorowali po dnie tabeli finałowej. Dla kraju z tak bogatą historią muzyczną to kompromitacja. Komisja parlamentarna będzie zatem starała się ustalić, jak to możliwe. Obecnie o kandydaturze do konkursu decyduje BBC przy współpracy z przedstawicielami przemysłu muzycznego. Członkowie komisji podkreślają, że chcą dojść do ładu z procesem wyboru reprezentanta, a w efekcie odwrócić złą pasce Wielkiej Brytanii w konkursie Eurowizji. A jeśli się to nie uda, to przynajmniej spróbowali.
2: Nasi siatkarze odpoczywają dziś po wczorajszym meczu z Łotwą. Polacy awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W Sofii sportowych emocji mamy jednak więcej. Przenosimy się teraz do bułgarskiej stolicy. Tam nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański i jego gość.
7: W Sofii trwają także Mistrzostwa Europy w boksie. Razem ze mną nasza pięściarka Aneta Rygielska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: Ty jeszcze czekasz na swoją walkę. Jeszcze musisz doczekać do jutra. Trudno się czeka?
8: Trochę trudno, trochę nietrudno, dlatego że patrzę na innych zawodników, którzy już walczą. Niektórzy od nas nawet już mają drugą walkę, a ja jeszcze nie walczyłam, więc fajnie, bo to pragnienie, chęcia do ringu cały czas wzrasta z dnia na dzień, więc wydaje mi się, że to pozytywne. No ale już nie ukrywam, że sama bym weszła do tego ringu i trochę się bobiła.
7: Przy twoim nazwisku numer 1 jesteś najwyżej rozstawioną zawodniczką w swojej kategorii. To zakładam, no, pewna presja.
8: Pewna presja, ale aczkolwiek ja sobie jej nie narzucam absolutnie. No, ja wiem, że jestem mocna i mam nadzieję, że to tutaj udowodnię.
7: Jak sobie wypełniasz ten wolny czas w oczekiwaniu na walkę?
8: Jeżdżę na walki do kolegów i koleżanek z kadry, chodzę sobie na spacery i po prostu czekam na tą walkę.
2: Zdradziła Aneta Rygielska. Trzymamy kciuki za sukcesy polskich sportowców w Sofii.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No właśnie, spacery, jest niedziela, ostatnia niedziela lata.
0: RMF Party.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Orze Weryński. Finał poszukiwań w Bytomiu. Dwaj chłopcy w wieku 10 i 11 lat odnalezieni. Iran ostrzega USA. Każdy amerykański atak spotka się z uderzeniami odwetowymi w regionie. Unia Europejska szuka zgody w sprawie sankcji na Rosję. Spór dotyczy oligarchy Aliszera Usmanowa. Będziemy was też zachęcać do sprzątania swojej szafy.
2: Możesz wyjść z 5 sztukami spodni, jeśli masz taką ochotę.
1: Wybiła 14. Na początek pilna informacja od naszej śląskiej reporterki. Policjanci odnaleźli w centrum Bytomia dwóch poszukiwanych od wczoraj chłopców w wieku 10 i 11 lat. Są cali i zdrowi. Wczoraj po południu dzieci wyszły z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu-Miechowicach. Teheran otrzymał informację, że Stany Zjednoczone przy wsparciu niektórych państw regionu przygotowują się do wznowienia działań przeciwko Iranowi. Taką informację podało Centralne Dowództwo Wojskowe tego kraju. Teheran ostrzega, że jakikolwiek atak ze strony USA wywoła serię uderzeń w amerykańskie bazy i interesy w regionie, a kraje, które poprą operację militarną Waszyngtonu, zostaną uznane za stronę konfliktu. Nie będą mogli już liczyć na powściągliwość czy łagodne traktowanie ze strony potężnych sił zbrojnych Iranu, podały irańskie media. Przypomnę, prezydent Donald Trump niespodziewanie skrócił weekendowy pobyt w rezydencji Camp David i wrócił w nocy do Waszyngtonu. Z kolei Departament Stanu ostrzegł obywateli USA przed podróżami na Bliski Wschód. Jutro kolejna próba porozumienia w sprawie unijnych sankcji na Rosję. Państwa Unii Europejskiej mają na to czas do wtorku. Problemem pozostaje Francja i sprawa oligarchy Aliszera Usmanowa, najbogatszego człowieka w Rosji. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, jest szansa na porozumienie?
3: Wciąż jest szansa, ale o kompromis będzie bardzo trudno. Francja nadal domaga się ustępstw w sprawie Aliszera Usmanowa, a Słowacja uzależnia swoje stanowisko od Paryża. Problem w tym, że pojawiły się kolejne żądania. Na przykład Luksemburg mówi, że jeżeli Francja uzyska ustępstwo w sprawie Usmanowa, to chce usunięcia z listy innego rosyjskiego oligarchy. W kuluarach mówi się o możliwym kompromisie. Zamiast wykreślenia Usmanowa z czarnej listy, można by było ograniczyć część sankcji wobec niego. Jeśli nie będzie zgody do wtorku o północy, to sankcje wobec około 3000 osób i podmiotów po prostu wygasną, a to byłaby dla Unii wizerunkowa katastrofa.
1: Sztuczna inteligencja to tylko narzędzie. I my, ludzie, mamy cechy, dzięki którym nas nie zastąpi, przekonuje w RMF FM Daniel Dines, założyciel i prezes firmy UiPath, zajmującej się automatyzacją AI. Podkreśla, jak ważnym atutem ludzi jest odpowiedzialność.
4: You need to be part of a job.
1: Co bardzo ważne, trzeba być częścią pracy, w której masz swoją odpowiedzialność i coś do stracenia. AI nie potrafi tego zapewnić. Nie można uczynić technologii prawnie odpowiedzialną za coś, co pójdzie w przedsiębiorstwie nie tak. Zawsze to człowiek ostatecznie musi zatwierdzić każdą czynność AI. Jeśli AI wykona błędną płatność, ktoś musi za to zapłacić. Jeżeli AI podejmie decyzję niezgodną z regulacjami, ktoś musi się wytłumaczyć. Ta odpowiedzialność jest kluczową cechą ludzkiej pracy. Cała rozmowa, między innymi o tym, jak nie uzależnić się od komercyjnych modeli sztucznej inteligencji, jest na rmf24.pl. Posprzątaj w szafie. W ramach akcji Sprzątanie Świata. Zachęca do tego Stowarzyszenie Wolnej Herbaty z Katowic, które po południu organizuje wymianę ubrań.
2: Zaglądamy do naszych szaf, żeby to, co jest w naszych szafach, nie trafiło przypadkiem do śmietnika, tylko miało drugie życie. Dlatego zachęcamy do tego, żeby przyjść na wymienialnik.
5: Są jakieś zasady?
2: Ile przyniesiesz, tyle wyniesiesz. To znaczy, jak przyniesiesz 5 sztuk odzieży, i tutaj myślimy bardzo szeroko o odzieży, bo również o akcesoriach, czyli wszelkiego rodzaju paski, torebki, biżuteria również. To na przykład możesz wyjść z 5 sztukami spodni, jeśli masz taką ochotę. Zapraszamy serdecznie również tych, którzy nic nie mają. To od 18.30 już można brać do woli wszystko, co jest, żeby nam nie zalegało.
1: Początek wymiany o 16.00 w siedzibie Hufca ZHP przy ulicy Barbary w Katowicach, a z Olafem Józefowskim, organizatorem akcji, rozmawiała Anna Kropaczek.
6: Fakty i weekend w RMF FM.
1: W środę zacznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień, no ale wciąż mamy lato i na przykład w Warszawie nie daje o sobie zapomnieć.
7: Ostatnia niedziela lata w łazienkach?
8: Tak jest, korzystamy z ładnej pogody.
7: No właśnie, bo jest i ciepło, i słonecznie, i nie wieje, idealnie.
8: Tak jest, zaczynamy piękną polską złotą jesień.
7: A jeszcze mamy lato.
8: No, już ostatnio. ostatnio pod rygi.
5: Pogoda dopisuje, zwierzęta biegają z dziećmi. Świetna niedziela, zakończenie lata.
1: Usłyszał od spacerujących w Łazienkach Królewskich w Warszawie nasz reporter Michał Radkowski. To wszystko teraz, za godzinę w Faktach przywita się z wami Marlena Chudzio. Życzę wam spokojnej niedzieli. Do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. W bazie autobusowej w Szczecinie spłonęły dwa autobusy. Pożar opanowano. Duże oczekiwania względem wizyt prezydenta i ministra obrony narodowej w USA. Czy poznamy konkrety w sprawie stałych amerykańskich baz? Biało-czerwoni siatkarze szykują się do meczu z Niemcami na Mistrzostwach Europy. Pytamy o nastroje w kadrze przed ćwierćfinałowym starciem. Pożar dwóch autobusów w Szczecinie. Do zdarzenia doszło w bazie autobusowej przy ulicy Hejki. Ogień został opanowany, ale na miejscu nadal pracują cztery zastępy straży pożarnej i komu nic się nie stało.
3: Co z tego będzie faktem?
2: W ciągu kilku tygodni poznamy ostateczną decyzję Amerykanów dotyczącą lokalizacji stałej bazy wojsk USA w Polsce. Twierdzą zgodnie politycy koalicji rządowej i z otoczenia prezydenta. Obie strony wiążą duże nadzieje z wizytą w Stanach Zjednoczonych Karola Nawrockiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. W faktach teraz z nami Michał Radkowski. Dzień dobry. Czy rzeczywiście jest szansa na szybką decyzję Donalda Trumpa w sprawie stałych baz w Polsce?
4: No, chcieliby tego i w rządzie, i w Pałacu Prezydenckim. Otoczenie Karola Nawrockiego jest uskrzydlone czwartkowym wpisem Donalda Trumpa, który na swojej platformie Truth Social napisał, że, będę cytował, czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk USA w Polsce i dodał, że dzieje się tak dzięki, znów będę cytował, odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego. Amerykański prezydent dodał, że lokalizacja takiej bazy zapadnie, jak to określił, wkrótce.
5: Mam nadzieję, że to jest kwestia dni czy tygodni, a nie miesięcy, ale no to już zależy trochę od rządu.
4: Mówi doradca prezydenta Błażej Poborze i rzeczywiście to zależy od rządu, bo to rząd musi znaleźć pieniądze na stworzenie baz w Polsce. Poseł Dariusz Wieczorek z Lewicy również potwierdza bliski termin decyzji Amerykanów.
6: Myślę, że decyzje będą wrzesień, październik, bo takie są zapowiedzi.
4: Rozmowy w tej sprawie w przyszłym tygodniu mają prowadzić w Stanach zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: 130 ofiar śmiertelnych i ponad 1500 wypadków na drogach odnotowali od początku roku policjanci w Wielkopolsce. W całym kraju trwa akcja Road Poll Safety Days. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozważne poruszanie się po jezdni, chodnikach i ścieżkach rowerowych.
7: Jedną z przyczyn tych tragicznych zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość. My uświadamiamy kierowców, że ta prędkość na drodze ma znaczenie i żeby dojechać bezpiecznie do celu, należy dostosować prędkość. Do warunku mamy symulator dachowania z Automobil Klubu Wielkopolskiego, z Polskiego Związku Motorowego. No i właśnie to jest ten element taki edukacyjny, profilaktyczny, pokazujący na przykład, że zapinanie pasów bezpieczeństwa jest bardzo ważne.
2: Mówi komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji. Teraz sprawdzimy nastroje w kadrze siatkarzy. Nasi wczoraj wieczorem dowiedzieli się, że w ćwierćfinale Mistrzostw Europy powalczą z Niemcami, którzy pokonali w 1/8 gospodarzy turnieju Bułgarów 3-2. W hotelu w Sofii, w którym mieszkają biało-czerwoni, jest nasz wysłannik Patryk Serwański. Czy to było zaskoczenie dla naszej drużyny?
8: Dzień dobry. No, trener Nikola Grbicz przyznaje, że po tym, co Bułgarzy pokazali kilka dni temu w meczu z Polską, spodziewał się, że ograją Niemców i to z nimi zmierzymy się w ćwierćfinale. Dodał jednak, że Bułgarzy nie są gotowi na grę pod presją, dlatego właśnie wczoraj przegrali. Porażki Bułgarów nie spodziewał się także atakujący Kevin Sasak.
9: Ja byłem zaskoczony. Myślałem, że Bułgarzy przy wsparciu własnej publiczności to będą naprawdę mocni.
8: Wolałbym zagrać przy pełnych trybunach, podkreśla z kolei trener Grbicz, natomiast no, nasz mecz z Niemcami na pewno nie wzbudzi tutaj zainteresowania fanów, tym bardziej, że we wtorek mamy tutaj święto narodowe. Sofia, Patryk Serwański.
2: Z naszym wysłannikiem do Sofii połączymy się za godzinę i popytamy, jak siatkarze spędzają wolny czas.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Cztery minuty po 15:00, tu Mateusz Opyrchał i RMF w trasie.
0: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Let's go!
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

chcesz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Głośniej, mamy dla was sporo informacji w studiu faktów. Marlena Chudzio, witamy.
2: Zapraszam. Od tego zaczynamy, od utrudnień dla kierowców w zachodniopomorskim i na Pomorzu. Zajrzymy do Sofii, gdzie nasi siatkarze mają dziś dzień bez meczu. Sprawdzimy, jak spędzają wolny czas. Będzie też ogrodniczy szał.
3: Rokitnik trawy trytoma i żurawki i świecznica.
2: Na Skierniewickim święcie kwiatów, owoców i warzyw. Uwaga kierowcy na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. W pobliżu Kołbaskowa tachował samochód osobowy. Ranne zostały dwie osoby. Jeden pas w kierunku Berlina jest zablokowany. Uważajcie też na S7 na Pomorzu. W pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden pas w kierunku Rumi jest zablokowany.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na północy kraju. W całej Polsce obowiązują także alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Najgorsza sytuacja będzie na wybrzeżu. Tam są wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Porywy wiatru mogą sięgać nawet 80 km na godzinę. W związku z tym mieszkańcy tego regionu otrzymali alerty RCB. Dla tego obszaru wydano także alerty hydrologiczne drugiego stopnia. Dobre informacje z województwa śląskiego. Policjanci odnaleźli w centrum Bytomia dwóch poszukiwanych od wczoraj chłopców w wieku 10 i 11 lat. Są cali i zdrowi. Wczoraj po południu dzieci wyszły z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu-Miechowicach. Dziś trening na siłowni, jutro zajęcia na hali. Do tego m.in. zabiegi fizjoterapeutyczne i odprawy taktyczne. Poza tym sporo wolnego czasu. Nasi siatkarze do gry na Mistrzostwach Europy wrócą we wtorek. W Sofii z naszymi kadrowiczami spotkał się Patryk Serwański. Jak biało-czerwoni spędzają ten wolny czas?
5: Dzień dobry, na siatkówka to jest sport halowy, zatem Polacy chętnie korzystają tutaj z dobrej pogody, ze słońca. Wychodzą na spacery albo spędzają czas w restauracyjnym ogródku, pijąc na przykład kawę. Z hotelu mają blisko do hali, ale dalej do centrum miasta, zatem na zwiedzanie zabytków na przykład, no, nie mają za bardzo czasu. Ale są też inne możliwości. Można zająć się na przykład koleżeńską rywalizacją, mówi środkowy Jakub Nowak.
6: Udało się tutaj przywieźć konsolę do gier, więc trochę sobie pogrywamy, czy to z Maxem, czy z osobami poza pokojem, z innymi chłopakami, czy ze sztabem. Organizujemy sobie tak chwilę, żeby ten czas między treningami odpoczywać, ale też scalać drużynę. Sprawia nam to przyjemność, granie w planszówki, rozmawianie, wychodzenie na kawkę.
5: Natomiast najważniejsza pozostaje oczywiście siatkówka. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Sofia, Patryk Serwański.
2: Podczas Skierniewickiego święta kwiatów, owoców i warzyw można wpaść w zakupowy szał. To okazja, by uzupełnić swoją ogrodową kolekcję wyjątkowymi egzemplarzami. Nasza reporterka Magdalena Greinert rozmawiała z miłośnikami roślin.
3: Rokitnik trawy trytoma, paprotki pod drzewka, niech sobie rosną. I żurawki, i świecznica.
7: Czy pani przychodzi z planem na takie zakupy?
3: Nie. Bez planu.
8: Mam taką gwiazdkową hortensję piękną, nowość. Wcześniej kupiłam Dalai Waje, rzadko spotykaną hortensję.
9: To tak, tu są dwa rodzaje ogników. Miodunka, japońska facja, a te dwa jeszcze nie pamiętam nazwy. Podobały mi się rośliny i liście, więc po prostu no mam nadzieję, że będą rosły.
7: Czy to już jest finał, czy jeszcze?
9: Nie, to jest początek, ale ograniczam się, bo mam 350 roślin w ogrodzie.
2: To dopiero imponujący zbiór. Jak nie sadzić, jak nazwy brzmią tak pięknie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor na...
10: Słuchacie RMF Party.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu, a przy mikrofonie Marlena Chudzio. Witamy.
2: Zapraszam. W dużym ukraińskim ataku na rafinerię w pobliżu Moskwy zginęły 3 osoby, podała strona rosyjska. W Federacji Rosyjskiej dziś wybory do Dumy Państwowej wyłączono z głosowania kandydatów z partii opozycyjnej. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie ciekawe widowisko teatralne. Bohaterem piłkarz. Dwie osoby zginęły na miejscu, trzecia zmarła w szpitalu z powodu odniesionych obrażeń w ataku dronów na region moskiewski. Uszkodzona jest część rafinerii ropy naftowej w stolicy. Mer Sergiej Sobianin twierdził na swoim kanale w serwisie Telegram, że Rosja zestrzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 kierujących się w stronę Moskwy. Atak na rafinerię potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To miliardy dolarów, które podtrzymują machinę wojenną, napisał w mediach społecznościowych. W Rosji dziś ostatni dzień wyborów do Dumy Państwowej. Według danych Centralnej Komisji Wyborczej do 15.15 czasu moskiewskiego zagłosowała ponad połowa uprawnionych. Kreml wyłączył z udziału w głosowaniu kandydatów partii Jabłoko, jednej z największych sił podważających obecną rosyjską politykę, bo obawia się wzrostu niezadowolenia w kraju, mówi Adam Eberhard. Wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że to lekcja z wydarzeń z 2020 roku na Białorusi, gdy po wyborach doszło do fali gwałtownych protestów. Putin pamięta doświadczenia Łukaszenki sprzed 6 lat, stwierdził ekspert.
3: Gdyby nie zarejestrował on Swietłany Ciechanowskiej, to pewnie nie powstałyby nadzieje Białorusinów na zmianę, nie wygrałaby ona de facto wyborów i nie byłoby protestów i zachwiania władzy Łukaszenki. Władze rosyjskie dmuchają na zimne. Starają się nie pozostawić ani cienia potencjału dla budowy sprzeciwu, aby potem protesty powyborcze były działaniem destabilizującym władzę rosyjską.
2: Rosjanie wybierają 450 deputowanych do Dumy Państwowej. Głosowanie zorganizowano także na terenach ukraińskich, okupowanych przez wojsko. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 w Dolnośląskiem. W pobliżu węzła Wrocław południe zderzyły się 2 samochody osobowe. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Katowic. Ruch odbywa się wyłącznie pasem włączania.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: A dokładnie wielki futbol. Na początek meldunek z derbów Madrytu, które śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witamy.
5: Dzień dobry.
2: Czarku, co działo się w pierwszej połowie?
5: Nawet podglądam, że jeszcze się dzieje. Trwa doliczony czas gry, ale najwięcej niestety dzieje się nie w sensie czysto piłkarskim. Sytuacji mało, ale jest dużo emocji takich pozasportowych. Już w 6 minucie Diego Simeone, trener Atletico, dostał żółtą kartkę. Te emocje aż kipią w derbach Madrytu, a pamiętajmy, że to jest starcie także tego trenera z drugim trenerem, José Mourinho, który ostatnio przeciwko Atletico grał 12 lat temu, jako wynik wciąż, niestety, bez goli, 0-0.
2: To w Hiszpanii, a co słychać w polskiej ekstraklasie?
5: No tutaj gole na szczęście padają. Wisła Płock wygrała z Zagłębiem Lubin 2-0, ważne zwycięstwo także odniosła Pogoń Szczecin z Piastem Gliwice 2-1. I teraz czekamy już w Białymstoku na starcie Jagiellonii z Legią, 17:30, piłkarze już na rozgrzewce, a wieczorem ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną Lech kontra Radom jako 20:15.
2: Meldunki z Białegostoku i z Madrytu w faktach za godzinę. Słynny kocioł czarownic, czyli superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie, zamieni się dziś w teatralną scenę. Wieczorem wyjątkowy spektakl, widowisko pod tytułem Łącznik, pieśń o Gerardzie Ciśliku. Ten legendarny piłkarz 69 lat temu 2 golami zapewnił polskiej reprezentacji zwycięstwo w meczu ze Związkiem Radzieckim. Widowisko przypomni to wydarzenie. W rolę Ciślika wcielił się Maciej Musiał.
6: Przeniesiemy się w czasie do tego słynnego meczu, który tu, w tym samym miejscu odbywał się 70 lat wcześniej. Będą telebimy, będziemy się w trakcie przenosić do szatni, będą różne takie zabiegi teatralno-filmowe, żeby jeszcze to uatrakcyjnić dla widzów. Myślę, że naprawdę szykuje się coś wyjątkowego.
2: W widowisku w reżyserii Janusza Zaorskiego i Roberta Talarczyka wystąpi też m.in. Dariusz Szpakowski, a początek o 20.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energii.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kiedy naszało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty. Mamy dla was sporo nowych informacji. Marlena Chudzio z nami, witamy.
2: Zapraszam. Droga numer 48 na Lubelszczyźnie. To tam kierowców czekają teraz utrudnienia. Siergiej Ławrow na pierwszym miejscu listy wyborczej Jednej Rosji. Trwają wybory do Dumy Państwowej. Czemu Władimir Putin postawił na to nazwisko? Będzie świat futbolu w derbach Madrytu. Niemałe zaskoczenie. Zadamy też trudne naukowe pytania. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 48 na Lubelszczyźnie. Na odcinku Dęblin-Kock w pobliżu miejscowości Białobrzegi zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana. Donald Trump nie wyklucza spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. Gospodarz Białego Domu stwierdził w rozmowie z telewizją Fox News, że prawdopodobnie byłby otwarty na takie spotkanie podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w przyszłym tygodniu. Trump przyznał również, że jest na etapie podejmowania decyzji w sprawie Iranu. Przedstawił trzy opcje: zetrzeć Iran z powierzchni ziemi, pozwolić im gnić gospodarczo albo zawrzeć umowę. W Rosji kończy się głosowanie na przedstawicieli do Dumy Państwowej. Listy Jednej Rosji otwiera Siergiej Ławrow. To nietypowy zabieg, ocenia ekspert międzynarodowy Adam Eberhardt.
3: Putin nie jest w stanie pochwalić się modernizacją gospodarki, nie jest w stanie pochwalić się wzrostem pensji, płac realnych, nie jest w stanie pochwalić się nowymi inwestycjami. No, Rosja jest tak naprawdę w głębokim procesie demodernizacji i głębokiego, coraz głębszego kryzysu społeczno-gospodarczego. Trudno tym się chwalić. Pod te sztandary jest wyciągane zagrożenie zewnętrzne, polityka zagraniczna. No i tutaj oczywiście Ławrow jest przedstawicielem tej asertywnej, agresywnej polityki konfrontacji z Zachodem.
2: Według eksperta wyniki wyborów już teraz możliwe do przeprowadzenia gigantyczne zwycięstwo obecnej władzy dadzą możliwość wprowadzenia niebawem trudnych decyzji. Między innymi może chodzić o mobilizację. Piłkarskie emocje w RMF FM i otwarcie wyników w derbach Madrytu. Ponownie łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM.
4: Witam ponownie.
2: Kto prowadzi?
4: Atletico prowadzi z Realem 2-0 i raczej się to, powiem szczerze, nie zmieni, bo już 83. minuta, a Real gra w dziesiątkę. W 50. minucie Hiszpan Hausen dostał czerwoną kartkę za faul w polu karnym. 11 wykorzystał Alejandro Grimaldo i Atletico ruszyło po więcej. Niedługo później Jonathan Davids cieszył się z gola na 2-0, asystował Giuliano Simeone. Warto o tym powiedzieć, bo to przecież syn trenera Atletico, Diego. Mogło być wyżej. Atletico prowadzi 2-0.
2: Przypomnę. W hicie Ekstraklasy też na razie spora niespodzianka.
4: No i także 2-0. I niespodzianka, bo dla Legii. Ja mówiłem wcześniej, że Legia w obecnym momencie no nie jest faworytem. Tymczasem Jagiellonia gra fatalnie. Popełnia błędy. Rafał Augustyniak wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Pawle Pszołku. Potem gol samobójczy po zamieszaniu w polu karnym, strzale czeskiego napastnika Legii Jana Kuchty. 2-0, ale minuta 32, więc jeszcze w Białymstoku wydaje się, że więcej może się wydarzyć.
2: Wyniki obu spotkań sprawdzimy w faktach sportowych już za godzinę. Jak wykopać dinozaura? Jak patrzeć w kosmos? Jak malować ściany? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się na pikniku naukowym w Lublinie. Na Placu Litewskim naukowcom można było zadawać najtrudniejsze pytania.
5: Nie ma głupich pytań i nie powinniśmy się wstydzić naszej niewiedzy, tylko ciągle pytać.
6: Dlaczego nauka zajmuje się doborem koloru ściany do pokoju?
7: Dlatego, że kolor może nas pobudzić, uspokoić.
6: Kto to jest detektyw zdrowia?
8: Osoba, która może zajrzeć do naszego ciała.
6: AI może zostać lekarzem?
9: Nie odpowiem na to pytanie, bo to kwestia przyszłości.
6: Co przywozicie na piknik?
7: Pojazdy wodorowe, łaziki marsjańskie.
6: A Marsa też zorganizujecie?
7: Na następny festiwal.
2: Trzymamy za słowo. A lubelskim kobietom nauki trudne pytania zadawał reporter RMF FM Dominik Smaga.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Jak słyszymy, Real przegrywa, Legia przegrywa. Nawet najlepsi mogą mieć gorszy dzień.
10: RMF Party.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela. Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: My ponownie w studiu faktów i przy mikrofonie Marlena Chudzio.
2: Zaczynamy. Jedziecie przez Mazowsze albo województwo warmińsko-mazurskie, posłuchajcie o drogowych utrudnieniach. Niemiecka AfD zalicza kolejny sukces, wygrywa wybory regionalne w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Dziś korzystaliśmy jeszcze z wysokiej temperatury, jutro trzeba wyciągnąć ciepłe swetry.
3: Jak można się pogodzić z utratą ciepełka?
4: Ja już od miesiąca czekam na te zimniejsze dni.
2: W planach też fakty sportowe. Trzy auta osobowe zderzyły się na A2 między węzłami Grodzisk Mazowiecki Pruszków. Do wypadku doszło w pobliżu Brwinowa na Mazowszu. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia także na Krajowej 16 w pobliżu Barczewa w Warmińsko-Mazurskiem. Odkręciło się tam koło z naczepy auta ciężarowego i uszkodziło trzy auta osobowe. Wprowadzony został ruch wahadłowy.
5: Jak wybiera Europa? Słuchaj faktów RMF FM.
2: Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory regionalne w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. W Berlinie liderem jest lewica. Tak wynika z pierwszych powyborczych sondaży Exit Poll. Łączymy się z naszą reporterką Anną Pałamar, która śledzi wybory w Niemczech. Dzień dobry. Jak rozkładają się te pierwsze wyniki?
6: W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim te pierwsze sondażowe wyniki mówią o zwycięstwie AfD. Prawicowa partia może liczyć na 37% głosów. Dla Alternatywy dla Niemiec to wynik wyższy o 20 punktów procentowych niż w poprzednich wyborach. Na drugim miejscu SPD około 35,5%. Katastrofalny wynik 5,5%, czyli na granicy progu wyborczego, osiągnęła partia CDU kanclerza Friedricha Merza. To najgorszy rezultat tego ugrupowania od 1949 roku. Nieco inaczej wygląda to w Berlinie. Tam liderem jest lewica, na którą według sondaży głos oddało 24,5% wyborców. W stolicy Niemiec na drugim miejscu plasuje się CDU 20%, a podium zamyka Alternatywa dla Niemiec około 16%. Oficjalne, cząstkowe wyniki poznamy prawdopodobnie w poniedziałek rano.
2: Za tydzień wybierać będą Francuzi. Wszystko wskazuje na to, że Francja również będzie skręcać w prawo. Zarówno w wyborach do Senatu, jak i w przyszłorocznym wyścigu do Pałacu Elizejskiego. Szczegóły z Paryża Marek Gładysz.
7: Wybory do Senatu odbędą się 27 września i już w zasadzie wiadomo, że wygra je umiarkowana prawica. Nie jest to zresztą nic nowego, chodzi bowiem o tak zwane wybory pośrednie. Senatorów wybierają elektorzy, którzy reprezentują głównie władze miejskie i gminne w całym kraju, zdominowane już od wielu lat właśnie przez umiarkowaną prawicę. Natomiast w sondażach popularności przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi zdecydowanie króluje szefowa francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen, tym bardziej, że oprócz między innymi drastycznego ograniczenia liczby przybywających do Francji afrykańskich imigrantów, obiecuje ona zwiększenie siły nabywczej rodaków, co według przeprowadzonych ankiet staje się dla wyborców priorytetem.
2: 23 stopnie zobaczyliśmy dziś na termometrach w Katowicach. W parkach spacerowicze korzystali ze słońca w ostatni weekend lata. Od jutra będzie zdecydowanie chłodniej, około 14 stopni.
8: Ja jestem zmarzły, dla mnie to jest tragedia.
3: Jak można się pogodzić z utratą ciepełka?
4: Czy ciepłe swetry, kurtki już powyciągane?
3: Przyglądałem się im ostatnio, ale jeszcze mam nadzieję, że dam radę odwlec tą chwilę.
4: Ja już od miesiąca czekam na te zimniejsze dni.
9: Ponieważ jestem w ciąży, więc to lato mnie troszkę dopieściło, w cudzysłowie.
10: Jesień jeszcze może być bardzo ładna i może nas zaskoczyć ładną pogodą, więc jeszcze wykorzystamy na pewno.
4: Od jutra nawet 10 stopni mniej.
10: Pogoda się będzie psuła i to jest naturalna kolej rzeczy.
4: Pani już wyciąga ciepłe swetry, kurtki?
10: Tak, tak, już jak najbardziej buty.
2: W katowickim Parku Kościuszki była Anna Kropaczek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Kolejne osłabienie piłkarskiej kadry to w faktach sportowych, na które zaprasza Cezary Dziwiszek.
12: Zapraszam. Jutro na zgrupowanie reprezentacji Polski w Warszawie nie przyjedzie Adrian Benedyczek. Grający w Turcji napastnik napisał w social mediach, że doznał kontuzji nadgarstka i teraz czeka go operacja. Wczoraj z kadry wypadł także bramkarz Kamil Grabara, który zerwał więzadło w kolanie. Prawdopodobnie teraz Jan Urban zdecyduje się na powołania dodatkowe. Atletico pokonało Real 2-1 w derbach Madrytu. W La Liga decydująca okazała się sytuacja z początku drugiej połowy, kiedy obrońca Króla królewski Hausen wyleciał z boiska za faul w polu karnym. Jedenastkę wykorzystał Grimaldo, drugiego gola zaraz dołożył David i gol Rüdigera dla Realu w końcówce okazał się już tylko honorowy. Atletico jest teraz wiceliderem tuż za Barceloną. Hit Ekstraklasy trwa i teraz mamy bramkę. Proszę Państwa, Legia Warszawa prowadzi 3-1 już z Jagiellonią Białystok, a do siatki trafił Paweł Wszołek. Wcześniej Rafał Augustyniak, samobójniki Preleca, a z rzutu karnego do siatki dla Jagiellonii trafił Jesus Imaz. Wcześniej w Ekstraklasie Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Płock 0-2. Pogoń Szczecin natomiast pokonała Piasta Gliwice 2-1 i zbliża się do czołówki. Piast miał ostatnio dobry czas. W takich meczach myślę, że nawet jeśli masz wiele sytuacji, to czasem musisz pocierpieć, żeby wygrać. Mówił trener Pogoni, Oskar Garcia. Po 20 jeszcze w Ekstraklasie spotkanie Lecha z Radomiakiem. 9 miejsce zajęła Dominika Włodarczyk w jeździe indywidualnej na czas na kolarskich Mistrzostwach Świata w Montrealu. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlene Reusser. Teraz o medale walczą panowie, a wśród nich Michał Kwiatkowski.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Jak to jest, Czarku, że jak się odzywasz, to pada go...
0: RMF Party.

firmy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Nueva York.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Na zegarach już prawie 20, a przy mikrofonie ponownie Marlena Chudzio. Witamy.
2: Zapraszam. Dwóch mężczyzn zostało postrzelonych w Bukownie w Małopolsce. Policjanci poszukują sprawcy. Rosyjskie placówki kulturalne w Europie do zamknięcia. Namawia do tego Ukraina, mówiąc, że to nośniki propagandy. Czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? Nie, ale pod pewnymi warunkami. Posłuchajcie, jakimi. W faktach sportowych piłkarska ekstraklasa i niespodzianka, jaką sprawiła dziś Legia. Strzelanina w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce. Nieznany sprawca postrzelił dwóch mężczyzn. Policja około godziny 17 otrzymała zgłoszenie. Przekazał nam aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Teraz prowadzona jest obława na sprawcę. Policjanci działają też na miejscu zdarzenia i ustalają jego okoliczności. Czy kraje Unii Europejskiej zamkną u siebie rosyjskie placówki kulturalne? Tego chce Ukraina i oficjalnie zwróciła się z taką prośbą do rządów na całym świecie. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha twierdzi, że są one wykorzystywane przez Rosję do dezinformacji, destabilizacji i działalności szpiegowskiej. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgino. Kasiu, czy jest już reakcja Unii Europejskiej w tej sprawie?
3: No, ten apel nie ma jeszcze oficjalnej reakcji Komisji Europejskiej. Bruksela jednak mówiła na początku września, że rosyjska państwowa agencja prowadząca te placówki jest objęta unijnymi sankcjami. Ale jak przekazała wówczas rzeczniczka komisji Paula Pinio, decyzja o ich zamknięciu należy do państw członkowskich. Placówki te nadal więc działają w kilkunastu krajach Unii, m.in. w Belgii, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, w Austrii, na Węgrzech czy w Czechach. Niemcy ogłosiły zamknięcie Russian House po tym, jak władze w Berlinie oskarżyły Rosję o próbę ataku z użyciem drona w rejonie lotniska w Lipsku. Ukraina powołuje się teraz na tę niemiecką decyzję jako przykład dla innych państw.
4: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
2: Najlepszy sposób, by zachować pracę w dobie sztucznej inteligencji, to z jednej strony umieć się posługiwać AI, a z drugiej strony stać się krytyczną częścią kultury przedsiębiorstwa, twierdzi w rozmowie z RMF FM Daniel Lins, założyciel i prezes firmy UAI Path, zajmującej się automatyzacją AI. Jak podkreśla, obawy związane z upowszechnieniem zastosowań AI są przesadzone.
5: AI doesn't replace...
2: Sztuczna inteligencja nie zastępuje stanowisk, tylko zadania w ramach tych stanowisk. Może zmniejszyć liczbę osób pracujących w danej roli, ale nie zastępuje całkowicie danej dziedziny. Dopóki AI nie uczy się w pracy, nie nabiera cech osobowości, intuicji, indywidualności, tak jak my przez swoje ciało, dopóty nie będzie masowego zastępowania pracowników przez AI.
5: Replacement of jobs and humans by AI.
2: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego znajdziecie na rmf24.pl. Wrocławskie Święto Rękodzieła przyciągnęło do siebie miłośników unikatowych przedmiotów z całego regionu. Na Placu Solnym można było kupić szydełkowe maskotki, ceramiczne doniczki, ręcznie wykonane wianki i inne dekoracje. Nasza reporterka Martyna Czerwińska zatrzymała się przy stoisku z nietypową biżuterią.
6: Są na przykład naszyjniki z grzybami, właśnie wchodzimy w sezon.
7: Tak, grzyby, ale są też muszelki ślimaków, owady, głównie ofiary upałów. Są też wypluwki sowy, czyli kości myszy, które są badane i pozyskiwane z Uniwersytetu Wrocławskiego.
6: Czyli żadne zwierzęta nie ucierpiały.
7: Jestem fanką przyrody, biologii i chcę zatrzymać piękno, ale nie niszczyć.
6: To żołędzie?
7: Tak, czapeczki są z dębu, który zasadził mój tata.
6: Czyli możemy się u was tutaj wystroić na jesień, dla jesieniar i jesieniarzy.
7: Dokładnie.
2: Najlepsza pora na takie stylówki. Kończy się ostatnia letnia niedziela.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Legia górą w hicie Ekstraklasy. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór, bardzo słaby mecz Jagiellonii i porażka z Legią 1-3. Stołeczni byli konkretni, przyjechali jak po swoje, a w brodę może sobie pluć szczególnie Jesús Imaz, mimo gola skarnego, bo nie wykorzystał 200% okazji dla Jagiellonii. Legia zatem jest wiceliderem tabeli na czele Górnik, a Jagiellonia dopiero 10. Lada chwila pierwszy gwizdek w Poznaniu, gdzie Lech podejmie Radomiaka. Trener gości Rafał Grzyb po wysokiej porażce kolejorza z Krystalem Crystal Palace. W tygodniu liczy na niespodziankę.
10: Oczywiście my też chcemy wygrać, oni też. My po przegranych, oni teraz też po przegranych, ale nie pod żadnym pozorem nie patrzę pod tym, że to był ich, powiedzmy, czy to słabszy, lepszy mecz. Patrzę po prostu w tej chwili bardziej na siebie.
9: W Serie A Juventus pokonał Atalantę 2-0, a Nikola Zalewski spędził mecz niestety na ławce rezerwowych. Sukces naszej pięściarki. Elżbieta Wójcik pokonała Irlandkę Cline Darcy. Awansowała do półfinału i zapewniła sobie co najmniej brązowy medal Mistrzostw Europy w boksie. Równocześnie w Sofii odbywają się Mistrzostwa Europy siatkarzy. Dziś do najlepszej ósemki turnieju awansowały Rumunia, Finlandia i Francja. Do domu jadą Ukraina, Grecja i Portugalia. A za chwilę mecz Włochy-Dania. Selekcjoner naszej reprezentacji, Nikola Grbicz, zafundował w meczu z Łotwą jednemu ze środkowych, jak to ujął, terapię szokową. Mimo pewnego awansu do ćwierćfinału, Jakub Nowak dostał zmianę. Wiemy już dlaczego.
11: Jeśli będziesz słuchać, co ja ty powiedzim, co musisz robić, będziesz grać. Jeśli nie, nie. Bo ja mam statystyki, wideo, mam skuteczność, mam wszystko. To nie jest moje wrażenie. To jest science, to jest matematyka.
9: Okazja do poprawki we wtorek. Zagramy w ćwierćfinale z Niemcami.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: W trosce o dobro słuchaczy informujemy,
13: że... O zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM.
2: Zapraszam, Marlena Chudzio.
3: 52-latek zatrzymany w związku ze strzelaniną w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce. Rannych zostało dwóch mężczyzn. Partia Władimira Putina wygrywa wybory w Rosji. Tak poza częściowe wyniki opublikowane przez Centralną Komisję Wyborczą. Z Wokulskim pod rękę będziemy spacerować po ogrodzie. A w faktach sportowych golf w ekstraklasie naprawdę ekspresowy. W rękach policji jest mężczyzna, który miał postrzelić dwie osoby w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dobry wieczór, Maćku.
4: Dobry wieczór.
3: Kim jest zatrzymany?
4: To 52-letni mężczyzna. Jak się dowiedziałem, policjanci zatrzymali go około godziny 20 na terenie gminy Bukowno. Ten mężczyzna trafił na komisariat.
3: A co z poszkodowanymi?
4: Ranni to 44 i 36-latek. Starszy z mężczyzn został trafiony w rękę. Stracił dużo krwi. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowano go do szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafił też lżej ranny, 36-latek. Na razie nie wiadomo, dlaczego 52-letni mężczyzna strzelał, to będzie wyjaśniane. Do Bukowna jedzie specjalna grupa dochodzeniowo-śledcza i policyjni technicy.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
3: Jedna Rosja wygrała w krytykowanych przez ekspertów i zachodnich polityków wyborach do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu. Takie częściowe wyniki podała Centralna Komisja Wyborcza.
6: 57%
3: głosów zdobyła jedna Rosja. Do Dumy wejdą też lojalne wobec Kremla ugrupowania Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. Wybory trwały od piątku, przeprowadzone je także na terenach okupowanych w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że była to ważna rozmowa, podczas której udało się omówić wiele spraw. Obaj przywódcy umówili się na spotkanie w przyszłym tygodniu w Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Jutro w Szczecinie przeprowadzona będzie akcja saperska. Trzeba usunąć duży niewybuch, który został znaleziony w lesie w pobliżu węzła Kijewo. Konieczne będzie wstrzymanie ruchu na autostradzie A6 i Krajowej 10. O szczegółach Anna Pałamar.
7: Miasto przygotowuje się do akcji saperskiej, która została zaplanowana na poniedziałek około godziny 10 rano. Saperzy usuną i wywiozą ładunek. Akcja powinna potrwać pół godziny. W tym czasie zostanie wstrzymany ruch w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej we wszystkich kierunkach. Odnaleziony w lesie niewybuch to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Waży około 250 kg.
3: Podczas święta kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach można było odwiedzić Ogród Wokulskiego. To wystawa florystyczna, inspirowana lalką Bolesława Prusa. Roślinnym kompozycjom towarzyszyła teatralna scenografia, a między odwiedzającymi przechadzały się postaci w strojach z epoki.
8: Tak się człowiek zaczyna myśleć, jak to było kiedyś, nie? Jak
9: no,
8: kobiety się ubierały.
9: Tak, inne czasy, co nie?
8: Bo te loki jakieś fajne, długie jakby były.
9: I tutaj te panie, co są, i tu ten Wokulski, no bardzo fajnie.
10: W ogóle teraz lalka jest na topie. I w RMF-ie czytane jest i przecież nowa adaptacja lalki.
11: Ja jestem młodym subiektem, praktykantem u pana Wokulskiego. Zdobyłem doświadczenie, pozyskuję nowych klientów.
12: No i pan Wokulski.
13: Tak, oczywiście, pan Wokulski. Elegancko ubrany, w popołudniowy surtut, cylinder, oczywiście rękawiczki, nieodłączna laseczka.
3: Usłyszała od bohaterów powieści Magdalena Greinert. Panie chętnie korzystały z możliwości przymierzania kapeluszy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: To był najszybszy gol w tym sezonie Ekstraklasy. Na fakty sportowe ponownie zaprasza Cezary Dziwiszek.
15: 14, może 15 sekunda. Po stracie jednego z obrońców Lecha w okolicach pola karnego piłkę przejął Guillerme Luis. Uderzył i wyprowadził Radomiaka na 1-0. Ale co z tego? Nie minęły 2 minuty i był remis. Do siatki po rykoszecie trafił Pablo Rodriguez. Lech poczuł krew i już w 9 minucie głową na 2-1 bramkę zdobył Patryk Wolemark. A tuż przed przerwą podwyższył Sayad Maneshi. Mamy 3-1 do przerwy dla Lecha w Poznaniu. Jan Bednarek i Jakub Kiwior są w składzie Porto na Benfica. Po kontuzji na ławkę wrócił Oskar Pietrzak. Kwiatuszewski. W zespole z Lizbony w rezerwie na hit Ligi Portugalskiej jest Jakub Kamiński. Pierwszy gwizdek o 21.30. Na Mistrzostwach Europy w boksie jeden medal już mamy na pewno. Po awansie do półfinału Elżbiety Wójcik. Jutro na ring wejdzie Aneta Rygielska, nasza wicemistrzyni świata w kategorii do 60 kg, mająca w Sofii najwyższe rozstawienie. Porozmawiał z nią Patryk Serwański.
2: Czy ty musisz sobie to przepracować i uświadomić sobie, że okej, nie przywiązuje wagi do tej jedynki? No bo ona jednak trochę zobowiązuje.
6: To jest boks i ja tak naprawdę pierwszą walkę będę miała jedną z najmocniejszych walk. Tak mi się rozstawiło i trafiłam na Turczynkę, która jest bardzo mocna. Co prawda wygrałam z nią w Polsce 3-2, więc znowu bardzo równa walka. To jest bardzo mocna zawodniczka, ona bardzo dużo bije, ja na pewno też jakieś ciosy zbiorę. Jestem tego przekonana tak naprawdę, bo nie da się zrobić walki do jednej bramki z taką zawodniczką po prostu.
15: Jutro także pierwsza walka Julii Szeremety, srebrnej medalistki olimpijskiej. Tenisowa reprezentacja Polski nie zagra w Pucharze Davisa. Dziś w Brisbane najpierw przegraliśmy w deblu, potem Kamila Majchrzaka pokonał faworyt Alex de Minaur i biało-czerwoni odpadli z Australią w preeliminacjach.
14: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Po najnowszych faktach wraca na...

0: Najlepszy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Zaprasza Marlena Chudzio.
2: Kolejny region Niemiec skręca w prawo. Porażkę odniosła partia kanclerza Friedricha Merca. Powiemy też, jakie cząstkowe wyniki podała Centralna Komisja Wyborcza w Rosji. Polski MSZ potępił przeprowadzenie wyborów do Dumy Państwowej na okupowanych terenach. W faktach sportowych nasi siatkarze przed ćwierćfinałem Mistrzostw Europy z Niemcami. Klęska partii kanclerza Friedricha Merca w wyborach lokalnych w Niemczech. Jak wynika z badania Exit Poll, w głosowaniu w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, triumfowała skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. O 1,5 punktu procentowego wyprzedziła SPD. CDU, której przewodniczy Merz, uzyskała zaledwie 5% głosów, co jest najgorszym wynikiem partii w historii wyborów do parlamentów krajowych w RFN. Nie możemy upiększać wyniku w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. To jest katastrofa. CDU walczyła, ale ostatecznie została zmiażdżona przez polaryzację między SPD a AfD. Komentował kanclerz Niemiec. Hadecy najpewniej stracą także stanowisko burmistrza w Berlinie. W wyborach do Izby Deputowanych stolicy zajęli dopiero drugie miejsce z wynikiem na poziomie 20%. Wygrała Lewica, która zgodnie z badaniem Exit Poll może liczyć na 26% głosów. Wybrali także Rosjanie. Od piątku organizowano wybory do Dumy Państwowej. Centralna Komisja Wyborcza poinformowała, tu zaskoczeń brak, że na pierwszym miejscu jest partia Władimira Putina Jedna Rosja z poparciem 57% głosów.
3: Na drugim miejscu.
2: Partia komunistyczna zajmuje drugie miejsce z wynikiem 13,8% głosów. Sprawdźmy, kto jest na trzecim miejscu. LDPR z wynikiem ponad 9%. LDPR, czyli Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji. Są to ugrupowania współpracujące z obecną władzą. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terytoriów Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Uczą się, jak udzielać pierwszej pomocy, zabezpieczać miejsce wypadku czy radzić sobie w warunkach zagrożenia. To ochotnicy, którzy biorą udział w bezpłatnych szkoleniach w gotowości.
4: Tak, i teraz składam palca. A którego palca?
5: Drugiego, tak? Już jak pani wygodnie.
6: Pani musi zatamować krwotok?
4: Tak, właśnie staram się.
6: Co trzeba zrobić?
4: Najpierw muszę pięścią zatkać, potem wkładam palca, a teraz wycieram gazą ranę.
5: Okay. I teraz zaczynamy technikę pakowania. Trzymamy gazę w ręku, żeby nam nie upadła na podłogę, ponieważ
4: żeby było czysto
5: dokładnie,
4: zawsze.
5: Żeby tutaj stworzyć warunki jak najbardziej sterylne. To ćwiczenie polega na tamowaniu masywnych krwotoków z miejsc, gdzie nie możemy założyć opaski zaciskowej.
2: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski. Szkolenie jest jednorazowe, trwa 8 godzin i można się zapisać poprzez aplikację mObywatel do końca listopada. Do tej pory w szkoleniach wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. A teraz w faktach zaproszenie. O poranku w rozmowie o 7 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Z kolei w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski przepyta Paulinę Henning-Kloskę, minister klimatu i ochrony środowiska oraz posłankę Unii Centrum. Na tę rozmowę zapraszam po 8. A za godzinę w faktach spotka się z Wami Paweł Konieczny. Ja mówię do usłyszenia, ale zapraszam jeszcze na fakty sportowe.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Ostatnie niedzielne fakty sportowe ma dla Was Cezary Dziwiszek.
8: Już tylko minuty dzielą Lechę od okazałego zwycięstwa z Radomiakiem. Po zmianie stron po golu strzelili Patryk Wolemark, Pablo Rodriguez. Jest 5-1 dla Lecha. O, przepraszam, właśnie spotkanie się zakończyło. Zatem kolejarz zrównał się punktami z Legią, która w swoim ostatnim spotkaniu przed zgrupowaniem kadry pokonała w Białymstoku Jagiellonię. 3-1.
9: 3 tygodnie, myślę, że ciężkiej pracy i temu zespołowi na pewno te 3 tygodnie kolejne razem przepracowane dadzą dużo, bo z meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. coraz lepiej realizujemy też założenia taktyczne trenera, więc ta nasza praca idzie w dobrą stronę, co też widać w tabeli.
8: Mówił Rafał Augustyniak, Legia jest wiceliderem, na pierwszym miejscu Górnik Zabrze. W Portugalii hit po polsku i po ponad pół godzinie gry w starciu Porto-Benfica 1-0 dla Porto. Bramka padła dosłownie przed chwilą. Na boisku są Kiwior i Bednarek, na ławce Pietuszewski i Kamiński. W szlagierze Ligi Francuskiej Marsylia PSG wciąż bez goli. Wspaniały weekend Anny Twardosz. Polka wygrała drugi z rzędu konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie i awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. W konkursie panów świetnie spisał się Paweł Wąsek, zajmując drugie miejsce. Wygrał Amerykanin Jason Colby, a pewne zwycięstwa w całym cyklu jest już Japończyk Naoki Nakamura. Polscy siatkarze zbierają siły przed wtorkowym ćwierćfinałem Mistrzostw Europy z Niemcami w Sofii. Poprawić się po ostatnim meczu z Łotwą musi środkowy Jakub Nowak.
3: Bardzo średnio, bym powiedział nawet, że nie jestem w ogóle zadowolony. Czasem takie mecze się zdarzają, ale wiem, że przyjdzie następna chwila, następny mecz i będę potrafił pokazać swoją najlepszą środkówkę.
8: Polska z Niemcami, Francja z Rumunią, a na pozostałe pary ćwierćfinałowe wciąż czekamy. Rywalem Finów będą Włosi lub Duńczycy.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Pani Natasza Bedingfield pisała od nas...
2: RMF Party.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. We were

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Paweł Konieczny, dobry wieczór, zapraszam. Czy państwom Unii Europejskiej uda się osiągnąć porozumienie w sprawie sankcji na Rosję? W poniedziałek kolejna próba rozstrzygnięcia problemu. Produkty rąk własnych, a nie fabryki. We Wrocławiu odbył się wyjątkowy targ rękodzieła. W faktach zajrzymy również na siatkarskie Mistrzostwa Europy. Niespodzianki już w pierwszej części fazy pucharowej. Na początek jednak ważne informacje dla kierowców w województwie lubuskim. Poważne utrudnienia na ekspresowej S3 na obwodnicy Świebodzina. Zdarzyły się tam dwa samochody osobowe, a w wyniku wypadku ranne są trzy osoby. Zablokowany jest zjazd z węzła Świebodzin Północ w kierunku Zielonej Góry. Jutro kolejna próba porozumienia w sprawie unijnych sankcji na Rosję. Państwa Unii Europejskiej mają na to czas do wtorku. Problemem pozostaje Francja i sprawa oligarchy Aliszera Usmanowa, najbogatszego człowieka w Rosji. Czy jest szansa na porozumienie? To pytanie do naszej brukselskiej korespondentki Katarzyny Szymańskiej-Borginon.
2: Wciąż jest szansa, ale o kompromis będzie bardzo trudno. Francja nadal domaga się ustępstw w sprawie Aliszera Usmanowa, a Słowacja uzależnia swoje stanowisko od Paryża. Problem w tym, że pojawiły się kolejne żądania. Na przykład Luksemburg mówi, że jeżeli Francja uzyska ustępstwo w sprawie Usmanowa, to chce usunięcia z listy innego rosyjskiego oligarchy. W kuluarach mówi się o możliwym kompromisie. Zamiast wykreślenia Usmanowa z czarnej listy, można by było ograniczyć część sankcji wobec niego. Jeśli nie będzie zgody do wtorku o północy, to sankcje wobec około 3000 osób i podmiotów po prostu wygasną, a to byłaby dla Unii wizerunkowa katastrofa.
1: Ruszyły zapisy na darmowe lekcje pływania dla uczniów klas 1-3 w Łodzi. Program Kijanki to 210 miejsc w 7 szkołach z basenami. Dzieciaki będą chlapać się i uczyć pływać przez zabawę. Zapraszamy, zanim wszystkie miejsca odpłyną, zachęca dyrektorka szkoły podstawowej nr 173 w Łodzi, Bożena Biniak.
3: My mamy głęboki basen od metra do 3,50, więc te zajęcia pływania odbywają się w tym płytkim basenie. Ale dzieciaki świetnie się brzechtają, uczą się zanurzać główkę, uczą się tego, żeby nie bać się, jak im woda zalewa oczy. Myślę, że to są bardzo fajne zabawy, a nasze panie, trenerki, prowadzą te zajęcia z naszymi dziećmi od wielu lat. Sama je przyjmowałam 20 lat temu, więc tu nie ma jakby problemu. Jestem ich pewna w 100%.
1: Żeby zapisać dziecko na takie lekcje pływania, trzeba skontaktować się z sekretariatem szkoły z basenem najbliższej miejsca zamieszkania. Zgłoszenia są przyjmowane do końca września. Zamiast fabryki i produkcji na masową skalę, małe manufaktury i praca rąk. W ten weekend Plac Solny we Wrocławiu zamienił się w wielki targ rękodzieła. Swoje prace prezentowało 75 miłośników sztuki, biżuterii czy dekoracji. Wśród nich Katarzyna Czekańska, która sama wykonuje świece intencyjne z wosku pszczelego i ziół. To właśnie to stoisko wzbudziło zainteresowanie naszej reporterki Martyny Czerwińskiej.
4: Co to znaczy świeca intencyjna? Czym ona się różni od takiej zwyczajnej?
5: Dajemy swoją intencję i palimy z tą intencją świecę. A w świecy są zioła dobierane według Słowian, tak jak dawniej uważali. Nie robimy je w zależności od tego, jaka jest intencja w odpowiedniej fazie księżyca. Czy to w pełni, czy w nowiu.
4: I ta nasza intencja, to nasze życzenie spełni się faktycznie?
5: Dokładnie, jeżeli w to bardzo wierzymy, to się spełni.
1: No my byśmy sobie życzyli, żeby lato jeszcze potrwało.
6: Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej w faktach RMF FM.
1: I spora niedzielna niespodzianka podczas właśnie tych zawodów. W Sofii Rumunia pokonała Ukrainę 3-0 i zameldowała się w ćwierćfinale turnieju. Ukraińcy, wyżej notowani w światowym rankingu, musieli uznać wyższość rywali i pożegnali się z turniejem już na etapie 1/8 finału. W kolejnej rundzie Rumunii zmierzą się z Francją, która bez problemów wygrała z Portugalią 3-0. Te zespoły spotkały się już w fazie grupowej, wtedy Rumunia sensacyjnie pokonała mistrzów olimpijskich 3-2. W pozostałych niedzielnych meczach Finlandia wygrała z Grecją 3-2, a Włosi pewnie pokonali Danię 3-0. Zwycięzcy tych meczów zagrają ze sobą w ćwierćfinale.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Ahoj, przygodo! Że tak sobie pozwolę zacząć i
8: ciekawe,
7: nie jest to...
8: Ciekawy początek.
0: Nie... RMF Party.
9: It was a moonlit night. In old Mexico, I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Paweł Konieczny. Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób na terenie Bukowna w Małopolsce. Rosyjskie placówki kulturalne w Unii Europejskiej mogą zostać zamknięte. O taki krok do krajów wspólnoty zwróciła się Ukraina. W faktach także długo wyczekiwany remont mostu w Kłodzku. Odbudowa potrwa minimum 5 lat. Policjanci zatrzymali 52-letniego mieszkańca Bukowna, podejrzanego o postrzelenie dwóch osób. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w rejonie Lasku, na terenie tej miejscowości w Małopolsce. W wyniku strzelaniny ranny został 36-latek, który doznał postrzału nogi, oraz 44-latek postrzelony w rękę. Starszy z mężczyzn w ciężkim stanie trafił do szpitala śmigłowcem, stracił dużo krwi, a jego życie jest zagrożone. Po zdarzeniu policja zorganizowała szeroko zakrojoną obławę. Mieszkańców proszono o pozostanie w domach, a akcja zakończyła się zatrzymaniem podejrzanego, który przyznał się do oddania strzałów. Według nieoficjalnych informacji użyto broni czarnoprochowej, a przyczyną strzelaniny mogła być sprzeczka. Policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia. Czy kraje Unii Europejskiej zamkną u siebie rosyjskie placówki kulturalne? Chce tego Ukraina i oficjalnie zwróciła się z taką prośbą do rządów na całym świecie. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha twierdzi, że są one wykorzystywane przez Rosję do dezinformacji, destabilizacji i działalności szpiegowskiej. Czy jest już reakcja Unii Europejskiej w tej sprawie? O tym nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Na ten apel nie ma jeszcze oficjalnej reakcji Komisji Europejskiej. Bruksela jednak mówiła na początku września, że rosyjska państwowa agencja prowadząca te placówki jest objęta unijnymi sankcjami. Ale jak przekazała wówczas rzeczniczka Komisji Paula Pinio, decyzja o ich zamknięciu należy do państw członkowskich. Placówki te nadal więc działają w kilkunastu krajach Unii, m.in. w Belgii, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, w Austrii, na Węgrzech czy w Czechach. Niemcy ogłosiły zamknięcie Russian House po tym, jak władze w Berlinie oskarżyły Rosję o próbę ataku z użyciem drona w rejonie lotniska w Lipsku. Ukraina powołuje się teraz na tę niemiecką decyzję jako przykład dla innych państw.
1: Ruszył długo wyczekiwany remont popowodziowy wyspy Piasek i mostu żelaznego w Kłodzku. To jedno z ulubionych miejsc turystów, ale bardzo doświadczone przez kataklizm z 2024 roku. Prace zaczynają się dopiero teraz z powodu długich uzgodnień z konserwatorem zabytków czy brakiem dostępnych ekip budowlanych. Mieszkańcy i turyści mówią wprost: w końcu.
3: Zawsze lubię tutaj, chętnie przyjeżdżam, podoba mi się, ale z tą odbudową to troszeczkę za wolno idzie.
4: Cały czas widać te skutki powodzi.
3: Widać.
5: Wie pani co, ja jestem starej daty, ja czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Ciężko mi to w ogóle przeżyć, bo tak patrzy się człowiek, wszystko takie zrujnowane. Ludzi nie ma, nikogo nie ma. Takie wyludnione to Kłodzko jest. Nikogo nie ma.
4: Wiele witryn wciąż pustych. Tak. Stoimy w centrum miasta, zamiast kostki, w wielu miejscach wciąż szutrowe
5: drogi. Tak. Szkoda.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Według gospodarza Kłodzka odbudowa potrwa co najmniej 5 lat.
6: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
1: Pojawienie się komputerów, internetu czy smartfonów miało korzystny wpływ na naszą pracę. I podobnie będzie ze sztuczną inteligencją, przekonuje w rozmowie z RMF FM Daniel Dines, założyciel i prezes firmy UiPath, zajmującej się automatyzacją AI. Podkreśla, że trzeba ją traktować jako narzędzie. Gdy tak ją traktujemy, nie będziemy wpadać w histerię, że nagle stanie się ona samoświadoma i zniszczy ludzkość oraz wszystkie miejsca pracy. Ostatecznie to my, jako ludzkość, decydujemy, które prace mogą i powinny zniknąć. Nie robimy tego wyłącznie dla bardzo ograniczonej, jednoprocentowej elity lub jakiegoś metafizycznego celu stworzenia nowego gatunku, którym jest AI. To totalna bzdura. Jeśli myślimy o AI jak o narzędziu, od razu wiele się wyjaśnia.
7: That is going on.
1: A całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

done.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Paweł Konieczny, zapraszam. Karol Nawrocki spotkał się w Stanach Zjednoczonych z Polonią. Prezydent wręczył Polakom za oceanem odznaczenia państwowe. Będą także informacje z Dolnego Śląska po przedterminowych wyborach w Sobótce, a także ze Szczecina, gdzie dziś wielka akcja saperów, a w Wielkiej Brytanii Eurowizja pod czujnym okiem parlamentarzystów. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku spotkał się z Polonią i podkreślił ich kluczową rolę w budowaniu partnerskich relacji Polski z USA. W niedzielę wręczył odznaczenia zasłużonym przedstawicielom Polonii, duchowieństwa i działaczom społecznym.
2: Naród ma tę cechę, że nie dotyczą go ani ograniczenia przestrzenne, ani ograniczenia czasowe. Nosząc Polskę w sercu, jesteśmy Polakami poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Naród, jak rodzina, trwa nawet mimo śmierci, bo narodzą się nowi, wychowywani są, drodzy państwo, nowi. Ta siła narodu, siła narodowej wspólnoty tak zawsze mocno wybrzmiewa w Stanach Zjednoczonych. W każdym z was, drodzy państwo, bije polskie serce i jest tak głębokie przywiązanie do polskich wartości. Dziś państwo jesteście w istocie i sami odznaczeni, ci, którzy są na tej sali ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej tutaj na amerykańskiej ziemi.
1: Mówił prezydent do Polonii. Dziś Karol Nawrocki weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym oraz spotka się z liderami państw bałtyckich i przedstawicielami ONZ. Sobótka na Dolnym Śląsku ma nową burmistrz. We wczorajszych przedterminowych wyborach w podwrocławskiej gminie zwyciężyła Marcela Chryniak-Berżnicka, kandydatka bezpartyjna. W drugiej turze pokonała Grzegorza Waksmuckiego z Koalicji Obywatelskiej, zdobywając ponad 56% głosów. Wybory zorganizowano po odwołaniu w referendum poprzedniego burmistrza Mirosława Jarosza. Mieszkańcy zarzucali mu nietrafione inwestycje oraz brak konsultacji społecznych, między innymi przy zakupie hotelu na nową siedzibę urzędu. A teraz przenieśmy się na północ od Wrocławia. Dziś w Szczecinie przeprowadzona będzie akcja saperska. Trzeba usunąć duży niewybuch, który został znaleziony w lesie w pobliżu węzła Kijewo. Konieczne będzie wstrzymanie ruchu na autostradzie A6 i Krajowej 10. O szczegółach Anna Połamar.
3: Miasto przygotowuje się do akcji saperskiej, która została zaplanowana na poniedziałek około godziny 10 rano. Saperzy usuną i wywiozą ładunek. Akcja powinna potrwać pół godziny. W tym czasie zostanie wstrzymany ruch w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej we wszystkich kierunkach. Odnaleziony w lesie niewybuch to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Waży około 250 kg.
4: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: I teraz w faktach Eurowizja i Izbie Gmin. Brytyjski parlament postanowił przyjrzeć się muzycznemu widowisku z niezwykłą powagą. Sprawą zajmie się Komisja do Spraw Cyfryzacji, Kultury i Sportu. A powód jest jeden. Jaki? To wyjaśni nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: To pasmo absolutnych klęsk Wielkiej Brytanii. W trzech ostatnich edycjach konkursu jej reprezentanci szorowali po dnie tabeli finałowej. Dla kraju z tak bogatą historią muzyczną to kompromitacja. Komisja parlamentarna będzie zatem starała się ustalić, jak to możliwe. Obecnie o kandydaturze do konkursu decyduje BBC przy współpracy z przedstawicielami przemysłu muzycznego. Członkowie komisji podkreślają, że chcą dojść do ładu z procesem wyboru reprezentanta, a w efekcie odwrócić złą pasce Wielkiej Brytanii w konkursie Eurowizji. A jeśli się to nie uda, to przynajmniej spróbowali.
1: 130 ofiar śmiertelnych i ponad 1500 wypadków na drogach odnotowali od początku roku policjanci w Wielkopolsce. W całej Polsce trwa akcja Road Pole Safety Days. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozważne poruszanie się po jezdni, chodnikach i ścieżkach rowerowych.
6: Road Pole Safety Days, na czym polega ta akcja dzisiaj specjalnie tutaj przy Międzynarodowych Targach Poznańskich, przy Poznańskim Dworcu. Dlaczego?
7: Tak, no mamy od 16 do 22 września Europejski Tydzień Mobilności. Właśnie w ramach Road Pole Safety Days, czyli Dni Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, policjanci, wielkopolska policja, policjanci szczególnie Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą szereg działań profilaktycznych, edukacyjnych, mające na celu zmniejszenie liczby wypadków, zdarzeń drogowych, tych tragicznych zdarzeń drogowych. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. O to, by na naszych drogach, szczególnie na wielkopolskich drogach, było bardzo bezpiecznie. No i dzisiaj właśnie taki kulminacyjny dzień, wzmożone działania edukacyjne, profilaktyczne dla mieszkańców Poznania, dla mieszkańców Wielkopolski po to, by mówić o tych bezpiecznych zachowaniach na drodze, o tej ostrożności, wzajemnym przede wszystkim szacunku, życzliwości i kulturze na drodze. Mówimy o tych niebezpiecznych zdarzeniach drogowych, o obrażeniach drogowych i o tej prędkości na drodze, bo jedno, musimy pamiętać, że jedną z przyczyn tych tragicznych zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość. No i uświadamiamy kierowców, że ta prędkość na drodze ma znaczenie i żeby dojechać bezpiecznie do celu, należy dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, oczywiście przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Też mówimy o tych tragicznych zdarzeniach, bo na naszej drodze, na wielkopolskich drogach od początku roku do dzisiaj niestety zginęło 130 osób. Odnotowaliśmy 1500 wypadków drogowych. No, te liczby są naprawdę duże, ogromne i tutaj musimy wiedzieć, że każdy wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym to ogromna tragedia na drodze. Chcemy ostrzec kierujących przed niebezpiecznymi zachowaniami, tymi agresywnymi na drogach. Oczywiście my prowadzimy działania dzisiaj profilaktyczne, edukacyjne, ale też policjanci Wydziału Ruchu Drogowego kontrolują kierujących, tak, osoby poruszające się po drogach, sprawdzają stan trzeźwości kierujących, prędkość właśnie, z jaką się poruszają, obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Dzisiaj też tutaj przed targami mamy symulator dachowania z Automobil Klubu Wielkopolskiego, z Polskiego Związku Motorowego. No i właśnie to jest ten element taki edukacyjny, profilaktyczny, pokazujący na przykład, że zapinanie pasów bezpieczeństwa jest bardzo ważne w momencie dachowania samochodu. Na pewno pasy mogą uratować nam życie. Każdego dnia policjanci kontrolują prędkość kierujących, prowadzą te wzmożone działania. No i tutaj my chcemy podziękować tym kierującym, którzy w sposób taki kulturalny, ostrożny, rozsądny zachowują się na drodze, którzy przestrzegają przepisów ruchu drogowego. No ale niestety są właśnie kierujący, którzy za nic mają przepisy ruchu drogowego. Stąd też te wzmożone działania właśnie wobec tych kierujących, którzy nie przestrzegają przepisów.
6: Mówiła pani o tych statystykach. 130 ofiar śmiertelnych, 1500 wypadków przez pierwsze, no powiedzmy 8,5, prawie 9 miesięcy tego roku. Patrząc na poprzednie lata, to widać jakąś zmianę? Czy to się utrzymuje? Czy jaka jest tendencja?
7: Wypadków drogowych mamy mniej niż w ubiegłym roku. Niestety ta liczba ofiar śmiertelnych jest większa. No tutaj pokazuje to, te statystyki niestety pokazują, że pomimo wypadków drogowych jest mniej, więcej osób zginęło na naszych drogach. Te statystyki tak naprawdę są smutne. My robimy wszystko, by poprawić to bezpieczeństwo na drodze. Również z nami są inne instytucje, inne służby, które też dbają o to bezpieczeństwo, no ale nikt tak nie zadba o siebie jak my sami. Musimy tutaj ostrzec też i apelujemy przede wszystkim do kierujących, do uczestników ruchu drogowego, do pieszych, do rowerzystów, do kierujących jednośladami, by zachowywali się bezpiecznie na drodze, by wiedzieli to, że życie jest jedno, droga nie wybacza błędów. My często też zachowujemy się, że jakbyśmy mieli, nie wiem, 9 żyć na tej drodze, że możemy cofnąć czas. Niestety czasu nie cofniemy i sami też musimy dbać o to bezpieczeństwo. My jesteśmy na drodze, kontrolujemy te pojazdy, no ale sami również jako uczestnicy ruchu drogowego musimy o siebie zadbać.
6: Policjanci często podczas tych dni stawiają sobie taki cel. Nie mówię o liczbie sprawdzonych kierowców, nie mówię o liczbie wystawionych mandatów kontroli, ale najczęściej to jest zero w statystykach, czyli zero ofiar śmiertelnych tego dnia, czy też w ciągu tego tygodnia. To jest możliwe, da się to zrobić, da się tak nie chcę powiedzieć, że pokierować kierującymi samochodów, ale może tak do nich przemówić, żeby faktycznie zwolnili, a piesi też nie wybiegali pod nadjeżdżające samochody?
7: No właśnie, naszym celem jest ta wizja zero i ten dzisiaj dzień jest taki kulminacyjny. Chcemy, by naprawdę nikt nie zginął na naszych drogach. Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Życzymy sobie i wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, by bezpiecznie dotarli do celu, no i by nikt nie zginął na tej drodze. Naszym celem jest ta poprawa bezpieczeństwa. Dla nas nie jest nic przyjemnego, jeśli jeździmy na te tragiczne wypadki drogowe, zdarzenia. Policjanci muszą obsługiwać te zdarzenia. To są naprawdę tragedie. No i nasz cel to, by na drogach, szczególnie Wielkopolski, było naprawdę bezpiecznie.
6: Pani komisarz, ja zapytam jeszcze o taką kwestię, bo kiedy my mówimy zdarzenia, wypadki w ruchu drogowym, pierwsze, co nam się rzuca, no to są na myśl, to są wypadki z udziałem samochodów osobowych, ciężarowych, busów, ale gdybyśmy mieli tę listę uczestników ruchu drogowego trochę tak rozwinąć, to okazuje się, że mamy jeszcze pieszych, rowerzystów, prowadzących hulajnogi, teraz też chyba dosyć taki problematyczny zakres, wszyscy razem dbamy o bezpieczeństwo na drodze.
7: Wszyscy razem dbamy o bezpieczeństwo. Droga jest dla wszystkich, dla kierujących, dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Praktycznie każdego dnia korzystamy z drogi. Każdego dnia jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Droga jest dla wszystkich i wszyscy mamy prawa na drodze, ale musimy też pamiętać o obowiązkach.
6: Te ostatnie wydarzenia, wypadki kolejowe na przejazdach, to tutaj też szczególna ostrożność dla kierowców, żeby sprawdzać znaki, pilnować, ostrożnie wjeżdżać?
7: Oczywiście, że tak. No, musimy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, stosować je do sygnalizacji świetlnych, być rozsądni, rozważni, przede wszystkim też czujni na tej drodze. Czasu na drodze nie cofniemy i korzystając z tej drogi, naprawdę traktujmy tę podróż odpowiedzialnie, z rozsądkiem i ostrożnością.
1: Mówiła komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji. Rozmawiał z nią nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Słuchacie RMF Party.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: FM. Paweł Konieczny, zapraszam. Potężna porażka CDU w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Po raz pierwszy w historii RFN Chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Za tydzień wybory we Francji. Tu także całkiem realny jest skręt w prawo. W faktach także szkolenie w gotowości, czyli jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Historyczna porażka CDU w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Partia kanclerza Niemiec Friedricha Merca nie przekroczyła w niedzielnych wyborach progu wyborczego, zdobywając jedynie 4,9% głosów. To najgorszy wynik Chadeków w historii. Pierwszy raz, gdy CDU nie wejdzie do parlamentu żadnego niemieckiego kraju związkowego. Wybory wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec z wynikiem 38,1%. Drugie miejsce zajęła SPD, tu 35,5%. W parlamencie znajdą się także Lewica i Zieloni. Ostateczne wyniki